gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Scatman's World.

0: No i na zegarze godzina 6, a w radiu Sochaczew to pora oczywiście na wiadomości. Dzień dobry.
1: Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami to drugiego, czyli średniego stopnia wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
1: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepeski został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
4: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
5: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 19 stopni w tym momencie wskazują sochaczewskie termometry, moi drodzy, ale będzie cieplej i jak weekend był ciepły, tak i najbliższe dni też przyniosą wyższe temperatury. Bardzo dobrą jakość powietrza mamy w Sochaczewie i wiatr, który w tym momencie w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. 27 stopni to wynik maksymalny dziś. Do 30 stopni w dalszej części tego tygodnia, 25 stopni jutro, a nawet 34 stopnie w okolicy weekendu i kolejnych dni. Tak jest, moi drodzy, wysokie temperatury, nawet bym powiedział tropikalne wręcz. Do tego noce z temperaturami powyżej 20 stopni to wszystko może się przytrafić i to wszystko może powodować lekki dyskomfort. Jak sobie z tym wszystkim radzić? W Radiu Sochaczew także oczywiście usłyszycie.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Ależ się cieszę, że jesteście, ależ się cieszę, że jestem i ja. 5 minut minęło od 6, moi drodzy. Poniedziałek, taki lekko pochmurny, ale on się bujnie i mówię wam, że będzie cieplutko, tak jak słyszeliście przed momentem. 22 dzień czerwca, ostatni tydzień szkoły, moi drodzy, i laba, tak jest. Mam nadzieję, że u dorosłych to wywołuje lekką zazdrość, ale przede wszystkim miłe wspomnienia związane z czasami szkolnymi. Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Elbracht, Alban i Flawiusz dziś świętują imieniny. Mamy Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej, także i Światowy Dzień Lasu Deszczowego w kalendarzu. Piękne okazje do porozmawiania.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A w kwestii muzyki Vaya con Dios i Ray Dalton na horyzoncie, koledzy z orkiestra, a później kartka z kalendarza w Radio Sochaczew. I startujemy, moi drodzy.

Blood Running, czyli Ray Dalton w Radiu Sochaczew i 12 minut minęło od 6. Moi drodzy, słuchajcie, ploteczki ploteczkami, ale jest pewien dżentelmen znany w polityce, który długów narobił, ale za to miłość o długi nie pyta i kradnie serca. Okazuje się, że jest scenariusz na niesamowitą, miłosną historię. Jak to się zaczęło, o kim mowa, o tym opowiem wam w Radiu Sochaczew na pewno w tej godzinie, ale poza tym Golec Orkiestra i oczywiście Strangers za moment. Także taki hit. No i co? I kalendarium w Radiu Sochaczew, bo bez tego ani rusz. Początek godziny to także kilka słów właśnie na temat wydarzeń, które miały miejsce w historii tego dnia, czyli 22 czerwca.

0: Jazz.
1: No, 17-18 minut już minęło od godziny 6. Kenya Grace za nami, a przed nami kartka z kalendarza, moi drodzy. Za nami Noc Kupały, czyli potocznie Noc Świętojańska, obchodzona z 21 na 22 czerwca, związana z przesileniem letnim. No i mam nadzieję, że czujecie tę niesamowitą, witalną moc, która będzie wam towarzyszyć przez dalszą część tego roku. A co do kalendarza, 1792 rok i 22 dzień czerwca, dokładnie wtedy król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari. W 1921 Rada Ligi Narodów przyznała polskim okrętom wojennym prawo pobytu w porcie gdańskim oraz zezwoliła Polsce na założenie na Westerplatte wojskowej składnicy tranzytowej. W 1990 powstała Polska Federacja Jiu-Jitsu, a w 2002 roku na antenie TVP1 wyemitowano ostatnie wydanie programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt. W 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I to jest piękna gra!

0: Buduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 27 minut minęło od godziny 6, moi drodzy, Kungs w Radiu Sochaczew, a uczniowie rozpoczynają ostatni pełny tydzień szkolny. No, czy taki pełny, to nie wiem, ale przed wakacjami to na pewno wyjątkowy tydzień, zwłaszcza, że też mieliśmy okazję w kalendarzu do innych celebracji, pewnych świąt związanych ze staropolskimi zwyczajami. Natomiast w kwestii szkolnej powiem tylko tak, uczniowie, ja wiem, że się cieszycie, wiem, że pewnie zmierzacie gdzieś tam do szkoły albo dopiero wstajecie, natomiast pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, by przed wakacjami po prostu z tornistra wyjąć te szkolne kanapki, bo inaczej we wrześniu będzie tragedia.
1: Radio Sochaczew.
0: A rodzice pewnie zapłakani, bo będzie trzeba dzieciom jakoś gospodarować ten czas w wakacje. Nie będzie źle. Kult, gdy nie ma dzieci już teraz. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, których dotyka szkolny obowiązek.

0: Dobrze, dobrze, 27 minut do godziny 7, moi drodzy. No cóż zrobić, gdy miłość zapuka do naszych drzwi, nawet jeżeli się ma ponad 200 milionów złotych długów. Janusz Palikot ma nową wybrankę, nową miłość. Jest to młoda bizneswoman, więc podejrzewam, że ich serca biją w jednym rytmie, chociaż biorąc pod uwagę doświadczenia Janusza Palikota, jego serce czasami może zabić troszeczkę szybciej. I tutaj mam nadzieję, że wiek nie będzie przeszkodą, zwłaszcza, że Rebeka ma 33 lata, czyli między nimi jest jakieś 58 lat różnica, na poważnie to chyba 27, ale i tak sporo. W każdym razie miłość o wiek nie pyta, więc mam nadzieję, że nie pyta też i o stan konta i długi Janusza Palikota. W każdym razie życzymy świeżej, młodej parze, znaczy wszystkiego najlepszego, no i pozostaje trzymać kciuki, by po prostu jakieś wnioski Janusz Palikot z tego wszystkiego wyciągnął, a może po prostu grosz do grosza i pani bizneswoman pomoże te wszystkie zaległości powolutku spłacać. Chociaż kto wie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: 28 lat różnicy. Całkiem niezły wynik. Gdy Janusz Palikot pierwsze biznesy swoje otwierał, to pewnie Rebeki jeszcze na świecie nie było.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: akcji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

10 minut równiutko do godziny 7, moi drodzy, ależ to była noc. Nie tylko noc kupały, zresztą co to noc kupały opowiem wam po godzinie 7 i mam nadzieję, że czujecie tę moc witalną i energię, która wam towarzyszy. Nie jest to wszystko przypadkowe. A druga rzecz, niesamowita była Teresińska Noc Czerwcowa w tym roku, fantastyczne koncerty, NA, który był torpedą, zespół z muzyką na żywo, łupał w te instrumenty, także wszyscy po prostu bawili się wspólnie na terenie placu rekreacyjnego. Było zacnie, o tym wydarzeniu też porozmawiamy sobie po godzinie 7. Posłuchamy także bohaterów tego dnia. Do tego wszystkiego przecież wielki mecz w Sochaczewie, medalowy mecz, więc mnóstwo mamy powodów do radości i czas na podsumowania także oczywiście będzie. Felix Jan, Walk With Me, do tego Hollow przed godziną 7. O 7 wiadomości w Radiu Sochaczew, te lokalne, no i te z kraju, ze świata.

0: gdzie...
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Jest siódma, to czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Mazowsze dla społeczności energetycznych skorzystają także cztery gminy z powiatu sochaczewskiego. Przed nami Puchar Wisły w Wyszogrodzie, wielka wędkarska impreza w naszej okolicy. Można wciąż się zgłosić do udziału. W tym serwisie będzie też o dniach Bolimowa. Wiemy, kto wystąpi podczas wydarzenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W ramach programu Mazowsze dla społeczności energetycznych do gmin trafi prawie 7,5 miliona złotych na rozwój nowoczesnych, przyjaznych środowiskowo lokalnych systemów energetycznych, które mają zapewnić większą niezależność energetyczną oraz lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych budowanych w gminach.
13: Jeśli chodzi o transformację energetyczną, to właśnie ten program wsparcia dla społeczności energetycznych, czyli wsparcia dla powstawania spółdzielni czy klasów energetycznych, służy temu, aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No i temu służy właśnie ten program. No a drugi program, wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym, to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców, aby część z tych surowców zawracała w tym łańcuchu produkcyjnym i żeby wykorzystywać w sposób racjonalny to, czego już nie używamy, czyli odpady.
12: Mówił marszałek Adam Struzik. To już druga edycja programu. Z dofinansowania skorzystają także gminy powiatu sochaczewskiego. Będą to niewielkie środki, ale jednak. Po 20 tysięcy złotych trafi do gmin Rybno i Nowa Sucha na raporty z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej oraz do gmin Młodzieszyn i Teresin na analizę gospodarczo-energetyczną.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Od niemal 20 lat wędkarze z całego kraju, a nawet z zagranicy biorą udział w rywalizacji w ramach Pucharu Wisły w Wyszogrodzie. Wydarzenie organizuje wędkarskie koło SUM 54, a w samych zawodach bierze udział zazwyczaj od 100 do 120 osób. Są to tym samym największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. O ich przebiegu mówi Rafał Choro, prezes koła SUM 54 Wyszogród.
14: Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły, jest to południowy i północny brzeg.
12: Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. I zmieniamy temat. Znamy już program Dni Bolimowa, które odbędą się w dniach 25-26 lipca. Będzie to weekend pełen muzyki, historii, atrakcji dla całych rodzin i wspólnego świętowania. W tym roku na rynku Kościuszki wystąpią Michalina Wysocka, Bolimowska Orkiestra Dęta, zespoły Dafter i Kazu, a gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG. Zaplanowano też potańcówkę z DJ-em Leszkiem. Nie zabraknie stałych atrakcji, jak trzecie zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Nie zabraknie trzecich zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Wydarzeniu będą też towarzyszyły jarmark i strefa gastronomiczna.
0: Tysiąc 415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
0: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A w pogodzie same dobre rzeczy. Jeżeli macie wysoką tolerancję na słoneczko i upały, to będziecie zadowoleni. Jeżeli ciężko znosicie taką pogodę, to cóż, musicie o siebie zadbać, pilnować się, by nie wychodzić w pełnym słońcu na zewnątrz. No i oczywiście nawadniać się i spędzać czas w chłodzie. 19 stopni mamy w tym momencie w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę, ale dziś maksymalnie 27 stopni, do 30 w dalszej części tygodnia, a do 34 nawet w weekend, przez sobotę, niedzielę i początek kolejnego tygodnia. Będzie gorąco.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Ja wiem, że jest gorąco, ale dorzucamy do pieca, moi drodzy, Manam, Lipstick on the Glass, oczywiście 6 po 7, Radio Sochaczew i poniedziałkowy poranek, The Weekend, Blinding Lights za moment, a potem Billy Joel w hicie dnia. Mnóstwo fantastycznych muzycznych emocji, a za moment porozmawiamy także o teresińskiej nocy czerwcowej, bo działo się!

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 19 minut minęło od 7. Margaret w Radiu Sochacze za moment porozmawiamy sobie z gwiazdami teresińskiej nocy czerwcowej, która odbyła się w sobotę. Tłum znów zawitał do Teresina i tam bawiliśmy się wszyscy w rytmie największych przebojów jednego z zespołów. Jakiego odpowiedź na to pytanie? Muzyczna odpowiedź zresztą już za moment w Radiu Sochacze.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A. Koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością.

0: sohaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: 29 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, a tak przy okazji, jeśli macie wolną chwilkę przy kawusi, przy herbatce, to zachęcam was do odwiedzin portalu tusochaczew.pl. Tu fotogaleria oczywiście związana z teresińską nocą czerwcową i z tym wszystkim, co działo się w sobotę, bo atrakcji było mnóstwo, w tym te atrakcje na scenie i gwiazda wieczoru, czyli zespół Enej i Piotr Sołoducha, który opowiedział o tym, co się będzie działo właśnie w sobotni wieczór, co się działo właściwie, chociaż wtedy mówił, co się będzie działo.
2: Dzisiaj wszystkie piosenki z tak zwanych singli i tych hitów, które publiczność pewnie przechwyci wokalnie, co jest zawsze bardzo miłe. Też kilka jakichś takich nowszych rzeczy, też kilka starych rzeczy, które dawno w setliście nie było. Szykujemy się do nowego singla. Wydaje mi się, że nie wiem, pod koniec wakacji bardzo bałkańsko, bardzo folkowo piosenka się ukaże, tym bardziej, że niemałymi, a coraz większymi krokami szykujemy się do nowej płyty, bo w przyszłym roku jest, może nie wyglądamy, 25-lecie zespołu Enej. W latach tutaj, w wieku gimnazjalnym zakładaliśmy zespół, więc przyszły rok naprawdę też będzie dla nas wyjątkowy, więc dużo się będzie działo, więc dużo nowości, jakichś takich dźwięków, więc no cóż, zapraszam do tego, żeby to śledzić.
1: No to będziemy śledzić, a Enej już teraz i w Radiu Sochaczew, moi drodzy, 30 minut minęło od 7, może będzie lepiej.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: No to ruszamy na Sochaczewskie ulice, moi drodzy, ale ja 600-lecia standardowo tutaj samochodów trochę więcej. Ciasno w Trojanowie, też na ulicy Warszawskiej, oczywiście na głównych skrzyżowaniach stoicie i czekacie na przejazd. Staszica Trałguta, do tego Gawłowska, do Płockiej, do tego obwodnica od strony Żdżarowa do Ronda Kuznocińskiego, także okolice Piłsudskiego i 15 sierpnia, to są te miejsca z większą liczbą aut. Pozostałe odcinki, jak i drogi wylotowe z Sochaczewa są przejezdne. Do tego dojazd 50 do A2 wygląda bardzo dobrze, no i A2 ruszacie i w kierunku Łodzi, i w kierunku Warszawy, tutaj bez utrudnień i bez zatorów, ale ciaśniej już się robi w okolicy węzła Konotopa. Jeśli chodzi o odcinki między Sochaczewem a stolicą, czyli 92 i 580, tutaj bez specjalnych kłopotów, ale za to już wolniej pojedziecie przez większe miasta. Do tego przypominamy, że przed Błoniem na 92 wita nas nowy fotoradar. Tak jest, kierowcy, więc jeżeli zapominacie przypadkiem zwolnić i dostosować prędkość do warunków, czyli do przejść dla pieszych, to po prostu uśmiechajcie się, bo może się okazać, że te wasze fotografie przyjdą pocztą z zaskoczenia w najmniej spodziewanym momencie. Spokojnych podróży wam życzę, a jeżeli coś się dzieje na drogach, informujcie Radio Sochaczew 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

0: Mam nadzieję, że się podobało Electric Light Orchestra. 9 minut do 8, powolutku odliczamy. Calvin Harris jeszcze przed nami, Ocean, Roxy, White 2115. Chciałabym ciebie więcej. No i moi drodzy, mam nadzieję, że dużo energii w was dzisiaj drzemie, że baterie naładowane, dlatego że za nami ta wyjątkowa noc przypadająca z 21 na 22 czerwca, czyli noc kupały, a Słowianie świętowali i świętują przesilenie letnie. Rozpalają ogniska, czasem się przez nie skacze, świętuje się żywioły jak ogień i woda. No i to wszystko gdzieś tam sprawia, że ta nasza moc witalna i energia powinna być w całkiem na całkiem niezłym poziomie. W związku z tym mam nadzieję, że po prostu tej mocy starczy nie tylko na dzisiejszy dzień, ale i na cały tydzień, albo i dłużej. Tak też Słowianie świętują właśnie. Co takiego jeszcze można robić, żeby tego świętowania było w nadmiarze? Czemu ta noc jest wyjątkowa? Znaczy była, bo to było z wczoraj na dzisiaj. Też wam jeszcze opowiem po godzinie 8. Natomiast teraz już kierunek wiadomości i pełna godzina. To za moment.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: A już teraz o 8:00 punktualnie wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Teresińska noc czerwcowa i sołeckie przeciąganie liny. Najlepsza okazała się drużyna z Budek Piaseckich. W tym serwisie także o Dniu Dziecka w Żelazowej Woli i zdarzeniach drogowych z udziałem motocyklistów, do których doszło w czasie weekendu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami teresińska noc czerwcowa. Doskonała, wręcz upalna pogoda i atrakcje przygotowane przez organizatorów spowodowały, że na plac rekreacyjny przy Alei Dwudziestolecia przybyło wiele osób, tradycyjnie w różnym wieku. Liczba mieszkańców i gości zwiększała się z każdą godziną. Sporym zainteresowaniem cieszyło się m.in. sołeckie przeciąganie liny. Wygrała ekipa z Budek Piaseckich.
15: Ciężka walka, przeciąganie liny, sołectwa walczą, jest krew, pot i łzy, a z nami jest kto?
16: Kamil Rutkowski, Budek Piasecki.
15: I jak dobraliście sobie tą ekipę? Jesteście pierwszy raz w tym składzie, czy nie?
16: Nas dwóch byliśmy w tamtym roku, dwóch dobieraliśmy, bo sołtys nie mógł nam pomagać. W tym roku musieliśmy znaleźć zastępstwo i tak jakoś wyszło. W tamtym roku byliśmy trzeci, w tym roku udało się wygrać.
15: I na co ta kasa?
16: W tamtym roku poszło na kolędowanie i poszło na piknik rodziny w tym roku. Prawdopodobnie też, sołtys jest ambitny, więc na pewno coś wymyśli.
14: Zwycięskie sołectwo otrzymało 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajęła ekipa z sołectwa Stare Paski, zdobywając 7 tysięcy złotych, a trzecie z Mikołajewa, wygrywając 5 tysięcy złotych. Wszystkim drużynom, także tym spoza podium, mocno kibicowali mieszkańcy i wszystkim należą się słowa uznania.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: W niedzielę na terenie domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli odbył się Dzień Dziecka. Jak co roku na wydarzenie przybyły prawdziwe tłumy, ale organizatorzy byli na to przygotowani.
17: Już na początku tego roku, roku kalendarzowego, naprawdę pracowaliśmy pełną parą nad tym, żeby te wszystkie atrakcje na dzisiaj zapewnić. No bo to jest nie tylko bogaty program, ale skala tego programu jest bardzo duża. Spodziewamy się wielu uczestników i chcemy być przygotowani na przyjście każdej osoby, żeby miała poczucie takiego stuprocentowego uczestniczenia w tym święcie. Jest sporo osób, zdecydowanie zauważamy, że prognozy pogody nie odstraszyły osób, które planowały uczestniczyć w Dniu Dziecka, więc bardzo się z tego cieszymy.
14: Mówiła Bogusława Marszalik, kierownik działu edukacji. I jeszcze wieści z dróg. W piątek po południu na Płockiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla, samochodu osobowego i busa. Pojazdami podróżowały łącznie 4 osoby. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 44-letni kierowca Volkswagena Golfa najechał na tył motocykla. Następnie, próbując oddalić się z miejsca zdarzenia, uszkodził pojazd marki Renault Master. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostało również Audi A4. Mężczyzna został ujęty przez motocyklistę oraz osoby postronne. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 44-latek miał około 3,5 promila alkoholu w organizmie. Motocyklista był trzeźwy. Do szpitala przewieziono kierującego motocyklem oraz pasażerkę jednośladu. Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę na drodze wojewódzkiej 705 w Brochowie Kolonii. Tam doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego i motocykla. Kierujący Volkswagenem został przewieziony do szpitala. Motocyklista oddalił się z miejsca, ale sprawcę udało się zatrzymać. Został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych oraz nałożone zostało na niego 10 punktów karnych. Jeszcze krótka informacja ze świata sportu. Rugbiści Orlen Orkana Sochaczew z brązowym medalem Mistrzostw Polski w rugby. To 6. rok medalowy z rzędu. Szczegóły już za godzinę.
18: To kolejny dzień z burzami do późnego popołudnia. Aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś się dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
19: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
18: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: 5 minut po godzinie 8, a na termometrze już dwie dyszki. Moi drodzy, będzie cieplutko i przyjemnie, wiatr do 15 km na godzinę.
13: ale popołudniem, no, ze względu na temperaturę może zrobić się lekko duszno. Szansa na opady niewielka, ale uprzedzam, że po prostu gdzieś tam z jakichś chmur kilka kropel może spaść. Do 27-28 stopni dziś, jeśli chmury odpuszczą, to ta temperatura odczuwalna może być wyższa, 23 stopnie wieczorem, więc nawet wieczór dość ciepły, no i 17-18 stopni w nocy. Co przyniosą kolejne dni? No, jeszcze wyższe temperatury, od 25 do 27 stopni do środy, a później od 30 do nawet 34 w dalszej części tygodnia i w weekend, więc słoneczny, a nawet gorący weekend nam się zapowiada.
20: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
13: Jason Donovan otwiera nam tę godzinę. Martin Solveig za moment. All Stars będzie też nasza rodowita Anna Jantar. O słońcu też nam pośpiewa. Taki klasyk nam się przytrafi w Radiu Sochaczew. A za moment zerkniemy na tu sochaczew.pl, bo tych wydarzeń minionego weekendu było naprawdę, naprawdę sporo.

Znacie takie powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie, moi drodzy, i coś w tym musi być, dlatego że czasami coś się poplącze, coś się pomyli i można to sprostować. Napisałem, że za nami noc świętojańska, czyli święto prześlenia letniego, a chodzi o to, że za nami noc kupały, czyli święto prześlenia letniego. Faktycznie w tę najkrótszą noc w roku tradycyjnie celebrowało się żywioły ognia i wody, no i niech ta moc żywiołów będzie z wami, natomiast fachowo to wytłumaczyła Joanna, którą gorąco pozdrawiam. Za nami noc kupały, a święto jańska wypada z 23 na 24 czerwca między Wandą a Janem. Noc kupały to święto ognia i wody, słońca i miłości i to święto starsze niż religia, która je sobie przywłaszczyła. Noc świętojańska, czyli sobótki, wypadają w Wigilię Jana, jest świętem wody i ognia, wywodzi się z wierzeń słowiańskich. No i tutaj ta różnica dość istotna. Także będziemy mądrzejsi, będziemy wiedzieć. Joannie, bardzo serdecznie dziękuję, a was wszystkich zachęcam do tego, by czytać o tych fantastycznych słowiańskich obrzędach i być może celebrować, spalić jakiś wianek albo po prostu hasać sobie jak rusałka z bliską osobą.

0: 20 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce linia brzegowa powinna być otwarta, czyli powinno być dostępne przejście. Jeżeli jesteście nad jeziorem i ktoś ma zabudowaną siatkę aż do wody, to jest to nieprzepisowe. Jeżeli widzicie ogłoszenia i oferty związane z tym, że macie prywatną linię brzegową, to niestety nie jest to zgodne z prawem. Okazuje się, że i Portugalia ma kłopot ze swoją linią brzegową i protestują mieszkańcy. Turyści się włączają w te protesty, a nawet i lokalni przedsiębiorcy. Wszystko w związku z tym, że ktoś kawałek terenu chciał sobie przywłaszczyć. O tej sprawie opowiem wam za moment, ale gdy chodzi o plaże i miejsce wypoczynku, to okazuje się, że Portugalczycy się jednoczą i wszystkie ręce na pokład. Szczegóły w Radiu Sochaczew za moment.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest

0: pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński, Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: Loka i prawdziwe powietrze, moi drodzy, 29 minut przed godziną 9 za moment Eliza Doolittle, będzie też między innymi Amelie Lili, no i ruszymy na sochaczewskie drogi. Ale zanim ruszymy na drogi, najpierw o sochaczewskim kinie letnim. Znamy plan, mamy plan. Wakacyjne seanse na placu Kościuszki 27 czerwca o 21.30. No, taki bardzo fajny film, trzecia część o Mickiewiczu, gdzie tam mało Mickiewicza, ale co innego się robi. Tyle wam powiem. 8 dzień sierpnia, godzina 21, jak stracić chłopaka w 10 dni, 20 sierpnia o 21 F1, no i wakacyjny seans szkoła podstawowa numer 7 przy Chopina 99, tutaj cudowny chłopak. 18 lipca o 21.30 będzie też kino samochodowe na targowisku miejskim, będziemy mieć Kogel Mogel 11 lipca i 29 sierpnia Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Pierwszy seans 11 lipca o 21.30, drugi o 21. No i co? Najważniejsze, że znów tych filmowych atrakcji troszeczkę będzie i to kino samochodowe, czyli fantastyczny sposób na randeczki w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Najwięcej aut tradycyjnie na ulicy Warszawskiej, tutaj nieco wolniej przez most. Ciasno na skrzyżowaniach z Aleją 600-lecia na Staszica i Troguta. Na Piłsudskiego 15 sierpnia Trojanowskiej właśnie na obwodnicy samochodów też przebywa. Tutaj przed rondem Kuznocińskim od strony Żdżarowa aut jest najwięcej, ale drogi wylotowe są przejezdne i drożne. Dojazd do A2 wygląda bardzo dobrze, nieco gorzej od strony właśnie Żyrardowa. Jadąc A2 w kierunku stolicy na wysokości Pruszkowa i na wysokości węzła Konotopa, tutaj dopiero delikatne spowolnienia i utrudnienia. Na 92 przez Ożarów i Błonie pojedziecie wolniej i Ołtarzew tutaj trzeba chwilę poczekać. Pas jest jeden, a skręt w prawo chętnie wybierany przez kierowców samochodów większych. 718 właśnie tędy jedziecie do Żbikowa no i do Pruszkowa. Jeśli chodzi o 580, droga jest w pełni przejezdna praktycznie do samego Lubiczowa, czyli do wysokości Bemowa. Nawet Leszno nie jest przykorkowane. Pozostałe drogi wylotowe z Sochaczewa przejezdne, więc spokojnych podróży, a jak na coś traficie, to dzwońcie do nas 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sokaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów. Filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
18: Reklama.

8 minut do godziny 9. Kenny Loggins za moment, moi drodzy, ale najpierw o plażach, bo jak artystka śpiewała na jednej z dzikich plaż, zbierałam bursztyny, ktoś inny powie, że plaża jest od tego, żeby bawić się na całego i wszyscy mają rację. Ale w Portugalii drama, bo plaże niby są publiczne, okazuje się, że ktoś chce je zawłaszczyć i ponad 500 osób protestowało w okolicy aglomeracji Setúbal na zachodzie Portugalii właśnie dlatego, że jeden pan, właściciel nadatlantyckiego kurortu i domniemany właściciel terenu twierdzi, że plaża należy do niego, a protestujący twierdzą, że wszystkie plaże są, że tak powiem, wszystkich. Do tego dołącza się rząd, który też informuje o tym, że jakby no plaże są publiczne. A właściciel położonego na Atlantyku, przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku. No i co zrobić? No trzeba to sprawdzić po prostu, te dokumenty, bo może się okazać, że będzie jakiś wyjątek od reguły, ale podejrzewam, że mieszkańcom to się może nie spodobać. Cóż, wiadomości na horyzoncie za 7 minut o 9 w Radiu Słuchacze Wiadomości Lokalne. Oczywiście i nieco naszego sportu lokalnego, bo się działo, bo mamy brązowych medalistów, naszych rugbistów, którzy szósty rok z rzędu zgarniają medal rangi Mistrzostw Polski.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: 3 dni, jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Punktualnie o godzinie 9:00 już teraz zapraszam na wiadomości lokalne w Radiu Sochaczew.
8: Teresińska noc czerwcowa i sołeckie przeciąganie liny. Najlepsza okazała się drużyna z Budek Piaseckich. W tym serwisie także o Dniu Dziecka w Żelazowej Woli i zdarzeniach drogowych z udziałem motocyklistów, do których doszło w czasie weekendu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami teresińska noc czerwcowa. Doskonała, wręcz upalna pogoda i atrakcje przygotowane przez organizatorów spowodowały, że na plac rekreacyjny przy Alei Dwudziestolecia przybyło wiele osób, tradycyjnie w różnym wieku. Liczba mieszkańców i gości zwiększała się z każdą godziną. Sporym zainteresowaniem cieszyło się m.in. sołeckie przeciąganie liny. Wygrała ekipa z Budek Piaseckich.
9: Ciężka walka, przeciąganie liny. Sołectwa walczą, jest krew, pot i łzy, a z nami jest kto?
10: Kamil Rutkowski, Budek Piasecki.
9: I jak dobraliście sobie tą ekipę? Jesteście pierwszy raz w tym składzie, czy nie?
10: Nas dwóch byliśmy w tamtym roku, dwóch dobieraliśmy, bo sołtys nie mógł nam pomagać. W tym roku musieliśmy znaleźć zastępstwo i tak jakoś wyszło. W tamtym roku byliśmy trzeci, w tym roku udało się wygrać.
9: I na co ta kasa?
10: W tamtym roku poszło na kolędowanie i poszło na piknik rodziny w tym roku. Prawdopodobnie też sołtys jest ambitny, więc na pewno coś wymyśli.
8: Zwycięskie sołectwo otrzymało 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajęła ekipa z sołectwa Stare Paski, zdobywając 7 tysięcy złotych, a trzecie z Mikołajewa, wygrywając 5 tysięcy złotych. Wszystkim drużynom, także tym spoza podium, mocno kibicowali mieszkańcy i wszystkim należą się słowa uznania.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: W niedzielę na terenie domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli odbył się Dzień Dziecka. Jak co roku na wydarzenie przybyły prawdziwe tłumy, ale organizatorzy byli na to przygotowani.
11: Już na początku tego roku, roku kalendarzowego, naprawdę pracowaliśmy pełną parą nad tym, żeby te wszystkie atrakcje na dzisiaj zapewnić. No bo to jest nie tylko bogaty program, ale skala tego programu jest bardzo duża. Spodziewamy się wielu uczestników i chcemy być przygotowani na przyjście każdej osoby, żeby miała poczucie takiego stuprocentowego uczestniczenia w tym święcie. Jest sporo osób, zdecydowanie zauważamy, że prognozy pogody nie odstraszyły osób, które planowały uczestniczyć w Dniu Dziecka, więc bardzo się z tego cieszymy.
8: Mówiła Bogusława Marszalik, kierownik działu edukacji. I jeszcze wieści z dróg. W piątek po południu na Płockiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla, samochodu osobowego i busa. Pojazdami podróżowały łącznie 4 osoby. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 44-letni kierowca Volkswagena Golfa najechał na tył motocykla. Następnie, próbując oddalić się z miejsca zdarzenia, uszkodził pojazd marki Renault Master. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostało również Audi A4. Mężczyzna został ujęty przez motocyklistę oraz osoby postronne. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 44-latek miał około 3,5 promila alkoholu w organizmie. Motocyklista był trzeźwy. Do szpitala przewieziono kierującego motocyklem oraz pasażerkę jednośladu. Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę na drodze wojewódzkiej 705 w Brochowie Kolonii. Tam doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego i motocykla. Kierujący Volkswagenem został przewieziony do szpitala. Motocyklista oddalił się z miejsca, ale sprawcę udało się zatrzymać. Został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł oraz nałożone zostało na niego 10 punktów karnych.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. Orlen Orkan Sochaczew z 6. medalem z rzędu. W sobotnim meczu o brąz nasi rugbyści ograli Lifestyle Cateringerce Arkę Gdynia 45-29.
13: Dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła na dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce. Nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki.
7: Mówił kapitan Dawid Plichta.
14: Finał rządzi się swoimi prawami. Są nerwy, są emocje, mogą się pojawić błędy, więc baliśmy się troszkę jak zawsze przed takim meczem. Tym bardziej się cieszę z wyniku 45-29. Pełna dominacja, ale też wielkie brawa dla gdyńskiej Arki.
7: Dodał prezes Robert Małolepszy.
15: My w Sochaczewie jak zawsze bierzemy to na 100% i dzisiaj to 100%, a nawet więcej było widać na boisku od pierwszej minuty, ale też na trybunach. Niesamowity doping, ale też przy takiej temperaturze, przy takiej też presji wygrać mecz, naprawdę wielki szacun dla chłopaków. Jako gospodarz miasta niebywale się cieszę, że możemy świętować.
7: Podsumował burmistrz Daniel Janiak. W finale Ekstraligi Rugby Aventa Pogoń Siedlce wygrała z Energa Ogniwem Sopot 15-13. Maciej Przybylski został nowym trenerem klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Co ciekawe, jeszcze 2 miesiące temu to Promek Nowasucha informował o pozyskaniu tego szkoleniowca w celu walki o utrzymanie. Plan niestety nie został zrealizowany, a strony poinformowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem. Dziś z usług doświadczonego trenera będzie korzystała sochaczewska ekipa, która w sezonie 2026-2027 zagra w płockiej klasie A. Za nami 25. Dzień Dziecka w Iłowie, który organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej wraz z partnerami. Atrakcji nie brakowało, a do gry przystąpili także młodzi piłkarze w ramach cyklu Iłów Cup 2026. W roczniku 2018 wygrał Pelikan Łowicz, drugi był Orkan Sochaczew, a trzecia Mazowia Słubice. W finale rocznika 2014 Unia Iłów pewnie pokonała Unię Boryszew 3-0. W kategorii rocznika 2016 walczyło aż 10 drużyn. Pierwsze miejsce wywalczyła Wisła Płock, drugie Stegny Wyszogród, a trzecie Chopin Sanniki. Siatkarze plażowi w sobotę rozpoczęli w Chodakowie zmagania w ramach cyklu Grand Prix. Inicjatorem tej pasjonującej rywalizacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zwycięzcami pierwszych zawodów w siatkówce plażowej zostali Mateusz Czerwiński i Bartek Słomiński, którzy w finale pokonali parę Maksymilian Taracha i Łukasz Grzyb 21-18. Kolejny turniej już 5 lipca.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
7: London Beat, I've Been Thinking About You. 5-6 minut już po godzinie 9. Za moment Lumix i Texas Summerson. Dużo dobrych rytmów i pogodnej muzyki. Także rozmowa z gościem dnia w tej godzinie. A będzie to kolejna zachęta do aktywności fizycznej i udziału w pewnym znanym wydarzeniu.

16 minut minęło od 9, Texas Summer Sun za nami, Oskar Cyms przed nami, daj mi znać. A po godzinie 9.20 rozmowa z naszym gościem dnia, porozmawiamy o nadchodzącym biegu cichociemnych i kolejnej edycji tego fantastycznego wydarzenia. Myślę, że warto próbować, myślę, że każdy z Was powinien chociaż raz albo regularnie podchodzić do takiego wyzwania, zwłaszcza, że nie same przeszkody człowiek docenia, ale naturalne koryto tej naszej wspaniałej rzeki i w ogóle brodzenie w takim mule, bo nie na co dzień mamy taką okoliczność i sposobność do tego, by sprawdzić się po prostu i swój charakter. A gwarantuję Wam, że po kilku podbiegach poczujecie, jak nogi puchną. O tym porozmawiamy sobie za moment, a i wspominamy ulubione przedmioty szkolne na naszym fanpage'u. Czemu? Ano temu, że to ostatni tydzień szkolny, bo za moment wakacje i wszyscy będziemy uczniom zazdrościć tego czasu wolnego. No taka kolej rzeczy, prawda?

0: daj mi znać.
1: Reklama.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: 25 minut minęło od godziny 9, a gościem dnia Radia Sochaczew jest Sławomir Cypel, organizator biegu cichociemnych. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: 13. edycja w tym roku. Cóż to za bieg, jaki jest jego charakter, no i jaki jest cel biegu?
2: Cel. Na to mnie pan redaktor zaskoczył. Cel, jak ja sobie stawiam zawsze, to to, żeby ludzie się dobrze bawili, ale żeby też tak jakoś w tle dostrzegli, że jest to dedykowane pamięci żołnierzy cichociemnych, formacji żołnierzy AK, żeby ta historia jednak coś tam kiełkowała, bo jak już mówiłem wielokroć, staram się młodym, szczególnie młodym, zaszczepiać tą wiedzę, że my mieliśmy tak chwalebne karty historii, jak mało który naród w Europie.
1: Dlatego ten teren, dlatego takie wyzwanie, a nie po prostu zwykły bieg uliczny? Za prosto by było?
2: Myślę, że tak. No tutaj może coś o powstaniu i pomyślę na to, żeby to zadziałało. Wraz z bratem oraz członkami naszego klubu wielokrotnie startowaliśmy w biegu Katorżnika. To jest organizowane przez między innymi wojsko w Lublińcu, a dokładnie w koło jeziora Kokotek. Bieg bardzo trudny. No ten bieg Katorżnika nie jest taki, że tak powiem, przysłowiowy, tylko naprawdę to tam się można upodlić totalnie. Długi dystans, bo najkrótszy w historii to był chyba 9, a standardem jest jakieś takie 14. Raz nas tak dorżnęli, to było 18. Reasumując, biegu już tego nie ma, ale to było coś, co nas zainspirowało, żeby tutaj zrobić bieg przełajowy. I w pierwszej chwili mieliśmy, no tak, sztampą pojechać bieg Dragona. Ale mój dobry przyjaciel Marek Kulesza, był prezes Polskiego Stowarzyszenia Cichociemnych. I on mnie zainspirował tą historią. No i tak się stało. No cóż, mieliśmy ogromny zaszczyt przy, że mnie skłamał, chyba trzeciej edycji, gościć tutaj ostatniego wówczas żyjącego żołnierza cichociemnego, pana Tarnackiego, który tutaj został zrzucony, który brał udział w powstaniu warszawskim, etc. No niestety w wieku 99 lat już pan Tarnacki odszedł. No ale mamy nagrane pozdrowienia, które od niego, które będziemy puszczali po kres dni moich, tak? Na naszym biegu. No cudowny człowiek, to jest w ogóle historia, którą warto przeczytać. No i tak się stało, że ten bieg jest dzięki współpracy z władzami miasta, której bardzo dziękuję. Już jest 13. jego edycja.
1: Fantastyczne jest to, że właśnie to jest takie ciekawe przemycanie historii. Też oczywiście dołączam się do tego. Miejmy nadzieję, że w tych uczestnikach, zwłaszcza tych młodszych, co nieco zostanie z tych przekazów. No i bardzo dobra informacja dla tych najmłodszych mieszkańców Sochaczewa, którzy biorą udział w wydarzeniu. Jak to jest z ich startem?
2: No dokładnie. Mamy ogromną przyjemność gościć

0: Najmłodsze dzieciaczki, to jest kategoria 8, 10, 11, 12 i 13, 15. Pierwszy bieg dedykowany jest właśnie kategorii 8, 10, 11, 12. Zaczyna on się o godzinie 9, a dla nas starszaków o 9.30. Ci, którzy mają powyżej 15 roku życia, już biegną na dystans 5 kilometrów. Ja się chyba najlepiej bawię właśnie przy tych żuczkach małych, no bo 8-latek nieraz musi być, jak jest niezbyt dużego wzrostu, to musi być pod kuratelą rodzica, no bo jak wpadnie w to błoto nasze nadbzużańskie, no to i zdarzały się przypadki skutecznego utknięcia.
1: To jeszcze zapytam o sam udział, ponieważ no za sprawą burmistrza także mamy tutaj bardzo ważną i dobrą informację dla tych, którzy startują.
0: Tak. No te dzieci, które się zgłosiły w tych biegach, są z Sochaczewa, mają ogromną przyjemność uczestniczenia za darmo, dzięki dofinansowaniu pana Daniela Kamila Janiaka. Notabene będąc przy tej osobie, chciałem bardzo uprzejmie podziękować za patronat honorowy, który burmistrz miasta Sochaczewa objął nasze zawody. Ponadto mamy też patronat pana posła na Sejm Macieja Małeckiego, który wspiera nas od samego początku, oraz marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika.
1: Żebym się nie pomylił, czy poseł Maciej Małecki brał udział w wydarzeniu, biegu?
0: Tak, brał. Brał udział również były pan burmistrz, pan Osiecki, brał pan Małecki. No tutaj przez tyle lat to są tysiące osób, które brały udział w naszym biegu.
1: Czyli samorządowcy są mile widziani na starcie.
0: Oczywiście, będę im kibicował, biegł koło nich i fotografował.
1: Okej, to jeszcze jedna sprawa związana z samym udziałem tych może starszych, silniejszych, ponieważ to także wzbudza i moje zainteresowanie i podejrzewam wielu śledzących wyniki. Jest taka kategoria służby mundurowe i w ogóle różnego rodzaju służby. Tam czasy na tym największym dystansie to naprawdę są niezłe, biorąc pod uwagę nawet porównywalne z amatorami, którzy biegną na piątkę.
0: Tak.
1: Czemu właśnie tam jest takie tempo? Cóż to za ludzie tam startują?
0: O, to są cyborgi, mutanci, użyłbym taki sformułowania, bo to, co oni wykręcają, to jest nieludzkie. Jak do tej pory, zawsze co roku mieliśmy przyjemność gościć na tym biegu 14, który czasami bywało, że jest nawet 16 kilometrów, śmietankę, elitę. Mamy oddzielnie kategorie dla służb mundurowych, oddzielnie dla wojska, oddzielnie dla straży. No i tutaj przyjeżdżają mega kozacy, którzy no, tną w takim tempie, że ja po płaskim tak nie biegnę, jak oni pokonują te przeszkody. Przecież tu jest masa tych podbiegów, zbiegów, błota. No, młodzi, pełni energii, testosteronu, są niepokonani. Ale kobiety też. No naprawdę, to co one wyrabiały nieraz, te dziewczyny, jak one są silne, jak one są wyżyłowane, wow.
1: Kiedyś usłyszałem właśnie od jednego z uczestników, też żołnierza, powiedział, że sama przyjemność, bzura, piękna okoliczność i nie trzeba w mundurze i z plecakiem biec, więc to też o czymś świadczy.
0: Tak, bo są takie biegi, jak na przykład bieg nóż komandosa, bieg komandosa i tak dalej, gdzie jest dedykowany tylko i wyłącznie służbom mundurowym, ale tam jest obostrzenie, tak jak pan redaktor był uprzejmy nadmienić, muszą biec w wojskowych butach plus w mundurowaniu, czasami z plecakiem, a to już jest wyższy poziom trudności.
1: A tak pozostając w tematyce biegów, bo ty i Piotr często startowaliście w tego typu różnych akcjach, selekcja i tego typu biegi, nie zadania właściwie, nie tylko biegowe, nie korciły?
0: Selekcja to już nie jest bajka. No z dumą, nie mogę podać nazwisk, ale dwoje wychowanków, bo to jest dziewczyna i chłopak, przeszli selekcję do Gromu i aktualnie są nie tam w służbach logistycznych, tylko są operatorami Gromu. Pozdrawiam ich obydwoje, jeżeli kiedyś będą słuchali tego radia, będą słuchać, bo są sochaczewianie, to wielki szacun. Oni przeszli najtrudniejszą selekcję do wojsk specjalnych i to jeszcze gwoli informacji państwa. Jest najpierw selekcja i jak już to zdadzą, a nieliczni dotrwają do końca, to później jest jeszcze rok szkolenia, gdzie są na cenzurowanym. I tam jest tylko tak, możliwość jednego niezaliczenia czegoś, druga wpadka eliminuje. A oni to wszystko przeszli.
1: No i tutaj do zadań fizycznych polegających na totalnym zmęczeniu dochodzą jeszcze różnego rodzaju sprawdziany pamięciowe, wybudzanie w ogóle. To w wolnej chwili zachęcam wszystkich, żeby sobie poczytali, cóż to za egzaminy są.
0: Tak, i pan... teraz to on jest w stopniu majora KUPS rezerwy, na którego w Centrum Szkolenia Specjalnego wraz z bratem mieliśmy przyjemność korzystać z jego szkoleń, jak i u pana doktora Andrzeja Bryla, wznawia w tym roku selekcję.
1: Tak.
0: Tam było chyba przez kilkanaście lat robił selekcję, później była przerwa i teraz wraca do tego projektu. Wszystkim młodym, gniewnym, silnym polecam.
1: Bardzo ciekawe wyzwanie. Jeszcze jedna sprawa związana z planem na ten najbliższy weekend. Co nas dokładnie czeka, czyli te godziny startów tych długich kategorii?
0: Więc tak, ci, którzy chcą obejrzeć te nasze zmagania, zapraszam już od godziny 10. To jest ten najdłuższy bieg. Start biegu głównego będzie miał miejsce na ulicy Podzamcze. Jest pierwsze kryterium takie rozbiegowe po bulwarach, później kawałek ulicą i ponownie wracają przez amfiteatr i już ruszają w błota i rzekę.
1: Jeśli chodzi o przeszkody, bo to także stały element, niesamowite konstrukcje tam się pojawiają w okolicy bulwarów. Co na tobie robi większe wrażenie? Czy właśnie te konstrukcje, czy po prostu to naturalne koryto? Ja się przyznam, do tej pory wspominam te zbiegi, podbiegi i uda, które pulsują tak, że jak człowiek się zatrzyma, to nie wiadomo, czy ruszy dalej.
0: Zacytuję tutaj pana burmistrza Osieckiego, który po ukończeniu biegu stwierdził: panie Sławku, nie zdawałem sobie sprawy, że Sołaczew jest tak górzysty. Tutaj szacun dla mojego brata, który wraz z naszymi zawodnikami wytycza tą trasę już od kilku tygodni. To jest, drodzy państwo, około 15 kilometrów w otaśmowania trasy wzdłuż Bzury i jej linią brzegową. A tutaj mamy tak wysoką skarpę w okolicach właśnie na wysokości Liceum, Kircholu, gdzie naprawdę dożynamy tych ludzi i nogi niektórym wręcz stają, co powiedział pan redaktor, który był uczestnikiem naszego biegu.
1: Tak, i jeszcze jedna ważna sprawa, będzie gorąco, prognozy są takie mocne. Bzura troszeczkę schłodzi oczywiście, ale rozumiem, że apel do zawodników także może być konkretny, związany i z nawodnieniem, i z uważaniem na siebie, i ze słuchaniem tego organizmu, prawda? Bo tutaj przy takim wysiłku nie ma żartów.
0: No cóż, raz mieliśmy edycję we wrześniu i wtedy sytuacja była diametralnie inna i były dwie osoby z hipotermią odwiezione do szpitala. Natomiast analogicznie do tego terminu to są osoby z udarem cieplnym i to się zdarza. I ku przestrodze powiem, że kiedyś ściągnięto mnie na trasę, pominę nazwisko i imię, to jest były mój zawodnik, a aktualnie strażak, no bo w ogóle wyczynowiec. Właśnie nie nawodnił się, poszedł w trupa na tej rozbiegówce, te pierwsze 2 kilometry i mniej więcej na piątce mnie wezwano, bo dostał udaru termicznego, totalnie chłopak odjechał, ściągnąłem oczywiście nasze zabezpieczenie, ogarnęli go, odwieźli, ale no nie można lekceważyć, nawadniać się raz, a przed, w trakcie też będzie wodopój, ale co najistotniejsze, mierz siły na zamiary. To nie jest tak, że ja sobie wyjdę i przebiegnę. Ci, którzy chcą się dobrze bawić, to zapraszam na ten ostatni bieg, tak, na piątkę o godzinie 14. I to jest czysta rekreacja, tam może, nie skłam jak powiem, że może 30 osób biegnie na wynik, a cała reszta chce to pokonać, zrobić sobie dobry dzień i się dobrze bawić.
1: No to widzimy się w takim razie na starcie. Zawodnikom będziemy kibicować. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i tak z perspektywy organizatora jeszcze jakiś apel do kibiców? I zawodników?
0: Tak jest, jak zwykle chcecie popatrzeć, pokibicować, zapraszam na bulwary, zapraszam tutaj, gdzie był stary drewniany most, czyli zejście nad samą Bzurę, koło Państwowej Straży Pożarnej. No sam start jest dość emocjonujący, bo zawsze lubię, jak ta wataha tych głodnych zwycięstwa ludzi rusza. Większość trasy niestety jest w błocie i w rzece. No to co, chyba jedyna alternatywa to skorzystać z kajaka.
1: W takim razie kajakowanie też polecamy. Zawsze wtedy będzie więcej oczu skupionych na zawodnikach, co by żaden przypadkiem poza tasiemką się nie poruszał.
0: Co z przykrością stwierdzam, miewało miejsce i były dyskwalifikacje, bo ludzie oszukują.
1: Ale wydarzenie prima sort polecam każdemu. Naprawdę warto spróbować i będę zawodnikom kibicował. Bardzo dziękuję. Sławomir Cypel, organizator biegu Cichociemnych.
0: A ja bardzo dziękuję panu redaktorowi i bardzo dziękuję Radiu Sochaczew, który od początku naszego biegu cały czas wspiera nas jako patron medialny.
1: Dzięki wielkie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sokaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sokaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
7: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

8 minut do godziny 10. Moi drodzy, świetne informacje mam dla tych wszystkich, którzy lubią sport, ruszają się i dbają o aktywność fizyczną, bo płyną pieniądze do powiatu sochaczewskiego. Dziś w kalendarzu Dzień Kultury Fizycznej, więc to dobra informacja o tym, by powiedzieć, że radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu prawie 2 milionów złotych na inwestycje w regionie żyrardowskim, do którego należy nasz powiat, na inwestycje w ramach programu Mazowsze dla Sportu. No i tak oto czytamy, że gmina Brochów na budowę boiska wielofunkcyjnego otrzyma 300 tysięcy złotych, gmina Rybno na modernizację kompleksu sportowego w Rybnie poprzez wykonanie nawodnienia płyty boiska 50 tysięcy złotych, a to wszystko przyda się także i piłkarzom Gotarda Rybno. Gmina Młodzieżyn, budowa siłowni zewnętrznej w Młodzieżynie 100 tysięcy złotych. Gmina Nowa Sucha, modernizacja kompleksu sportowego w Kozłowie Biskupim 190 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że gminy i powiaty mogły złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach programu. A to informacja z portalu tusochaczew.pl. No i piękne jest to, że kolejne dotacje, kolejne dofinansowania i pieniądze płyną właśnie na sport, w tym dla sport, na sport dla najmłodszych, ale w sumie dla każdego. I to cieszy.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
4: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: A już teraz o 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burze, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
14: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast no, cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morze Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
13: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
15: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
13: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za Miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
16: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla dla mnie.
13: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania pokazała moc, Belgia wciąż bez błysku, a Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W mundialowej grupie H Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Kaboverdyjczycy znów pokazali się ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. Hiszpani mają 4 punkty po dwóch kolejkach, a pozostałe 3 drużyny po 2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Najpierw zremisowali z Egiptem, a wczoraj podzielili się punktami z Iranem, dla którego jest to naprawdę cenny wynik, mówi selekcjoner Amir Galanoei. Do tej pory wykonaliśmy świetną robotę. Nie byliśmy gospodarzami zbyt wielu meczów w rundach eliminacyjnych Mistrzostw Świata. Potem wybuchła wojna, a my przybyliśmy tutaj w takich okolicznościach i zdołaliśmy rozegrać dwa wielkie mecze. To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem, które postawiło pod znakiem zapytania wiele piłkarskich równań. Możemy się cieszyć do jutra, a od jutra musimy zacząć myśleć o meczu z Egiptem. Naszym celem oczywiście jest awans, a dopiero potem będziemy planować kolejne kroki. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który pokonał w nocy Nową Zelandię 3-1. Iran i Belgia mają po 2 punkty, a Nowozelandczycy 1. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów wybrano Andrzeja Plutę. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu. Z kolei na korty w singlu wróci po 4 latach przerwy, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ailą Tomljanovic. W tym roku powróciła na światowe korty, wystąpiła w jednym meczu deblowym w Londynie i w jednym w Berlinie. Przypomnę, z dziką kartą zagra też Maja Chwalińska, a w turnieju głównym zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Cóż, 5 minut minęło od godziny 10, moi drodzy, w kalendarzu Dzień Kultury Fizycznej, to jest dobry pretekst, żeby zrobić dzisiaj coś dla siebie. Jest także Światowy Dzień Garbusa, a ja wcześniej przeczytałem na szczęście nie na głos, tylko do siebie grubasa i potraktowałem to jako małą sugestię, więc dzisiaj zdecydowanie godzinka aktywności fizycznej wjedzie. Światowy Dzień Lasu Deszczowego także mamy w kalendarzu 22 czerwca. Tomasz Paulina i Paulin Jan Elbracht Altban dziś świętują imieniny. U nas Casey and the Sunshine Band, potem Rudimental, będzie też David Guetta i Sia, czyli Titanium. Polecimy coś na ząb w tej godzinie. No i porozmawiamy o wydarzeniach kolejnych weekendów w Sochaczewie, bo uczniowie kończą rok szkolny, będą wakacje, a i Mosir masz sporo do zaoferowania. Ewo!

0: piękne outro, fantastyczna jest jednak ta warstwa instrumentalna i muzyka na żywo. Muzyka na żywo jest zawsze super, moi drodzy, zwłaszcza gdy Dni Sochaczewa, gdy Teresińska Noc Czerwcowa, gdy WSC Festiwal i inne możliwości słuchania fantastycznych artystów i właśnie instrumentów i tego wszystkiego, to po prostu jest tak zwany efekt WOW. 22 minuty minęły od godziny 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie znów hurtem zaprasza na fantastyczne imprezy. Było wyzwanie biegowe z jajem, będzie i kolejne, tym razem z plaży prościutko do lasu. Informujemy, że 11 lipca kolejna edycja, tym razem właśnie będziemy w Karwowie. Zapisy ruszyły, zapisujcie się, bo to jest impreza, w której miejsca bardzo szybko się kończą. Są nowe kategorie, troszeczkę zmian, ale to wszystko dlatego, że organizatorzy słuchają uczestników. Także zachęcamy do udziału w cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Na każdym turnieju jest limit par, ale można się zgłaszać, są jeszcze miejsca. Będą turnieje 5 lipca, 18 lipca, 25 lipca, 1 sierpnia i wielki finał 22 sierpnia na plaży miejskiej od godziny 9. Najbliższe zawody właśnie przy ulicy Rumiankowej. Także tutaj też rywalizacja na fantastycznym poziomie, a ja Was zachęcam do udziału. Kto wygrał pierwszy turniej, przeczytacie na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by

0: Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Moi drodzy, jak poniedziałek, to człowiek zastanawia się też, co tu zjeść pysznego, co by była energia na cały dzień i na cały tydzień. Pasza Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D przychodzi z pomocą. Tutaj na dziś polecam kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowinką lub mięsem mieszanym do wyboru. Do tego suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, sosy, jakie sobie życzycie, a w zestawie także jest napój. Szczegóły znajdziecie oczywiście na Facebooku i szczegóły znajdziecie w Otoparku właśnie Wójtówka 2D. Tam znajduje się Pasza Kebab.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark. Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Cyndi Lauper w Radiu Sochacze w kwadrans, dokładnie przed godziną 11, moi drodzy, 21 czerwca na terenie domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli królowały dzieciaki. Wszystko to za sprawą wydarzenia organizowanego właśnie z myślą o najmłodszych, czyli Dniu Dziecka, który tym razem odbył się pod hasłem Frycek w kosmosie. Trzeba przyznać, że nawiązań do kosmosu było całe mnóstwo. Świetnie bawili się też uczestnicy. Z małymi ancymonami rozmawiała Jowita Leszczyńska, a fotogaleria na tusochacze.pl. Zresztą posłuchajcie tego rodzinnego, siostrzanego wsparcia.
1: Jestem Szymon, przyjechałem z siostrą Anielą i z tatą z Wierzbina przy Bożencinie dużym. Jestem tutaj po raz pierwszy.
2: Znajomi nam powiedzieli o tym właśnie corocznym spotkaniu. Dobrze, że się dowiedzieliśmy, że jest przełożone, bo miało być tydzień wcześniej, prawda? Ale ze względu na pogodę stało przełożone. Ogólnie jesteśmy zachwyceni organizacją. Bardzo pięknie wszystko jest tutaj przygotowane.
3: Dzieci pracują, a tata nosi różne rzeczy, które dzieci, rozumiem, zrobią. Co to jest?
1: To są łaziki, to jest mój, to jest siostry, to jest moja planeta i to jest...
4: Spadło ci brudne, Szymek ma brudne.
0: No, spadło i Szymek ma brudne. Jak widzicie, wsparcie siostry zawsze mile widziane. To ja już wiem, kogo Szymek chciałby wysłać w kosmos zamiast Fryderyka.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej
1: muzyki. Armin van Buuren w Radiu Sochaczew, 8 minut do 11. Za moment wiadomości, będą te lokalne, będą te z kraju i ze świata oczywiście i stan zapalny tylko na moment. Tego artystę też usłyszycie przed pełną godziną jeszcze u nas.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
1: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
2: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
3: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew i najnowsze wiadomości. Jest 11.
9: Sochaczewski ratusz w przygotowaniu do organizacji półkolonii to na początek. W tym serwisie o koncertowej i odmłodzonej teresińskiej nocy czerwcowej, a także o kolejnych małżeństwach z Sochaczewa, które przeżyły ze sobą 50 lat. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Tradycyjnie w wakacje Urząd Miasta organizuje półkolonie dla dzieci. Nabór zgłoszeń prowadzą szkolni pedagodzy. Tak jak w zeszłym roku odbędą się one w Trójce, ale oferta skierowana jest do wszystkich najmłodszych uczniów z terenu miasta. W sumie z oferty będzie mogło skorzystać 120 młodych osób. W programie wyjścia do kina, na basen, zajęcia plastyczne, ale także wyjazdy.
10: Mamy wycieczkę również całodniową kolejką wąskotorową do Tułowic. Tam będą gry i zabawy i oczywiście posiłek dla wszystkich dzieci. Kolejna wycieczka całodniowa to jest wycieczka do Strzyżewa. Tam będą zajęcia warsztatowe w domu pracy twórczej, zajęcia sensoryczno-muzyczne, integracyjne, gry terenowe, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne i no i oczywiście wspólny posiłek, tak? Już wtedy nie w szkole, tylko tam na wyjeździe. I kolejną wycieczką, czwartą wycieczką jest całodniowa wycieczka do Julinka. No ten Julinek to będziemy obserwować pogodę, jak będzie coś nie tak, będziemy zmieniać, bo wiem, że już na przykład w tamtym roku też była zmiana ze względu na warunki atmosferyczne.
9: Mówiła Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Urząd Miasta zapewnia uczestnikom półkolonii śniadania i obiady.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Mamy Śpiewamy, warszawskie kombo taneczne, Blacha i Enej to artyści, którzy wystąpili podczas tegorocznej teresińskiej nocy czerwcowej. Już od samego początku imprezy na miejscu można było spotkać siedzących pod barierką młodych ludzi.
11: Wyglądacie, jakbyście czekali na jakiś występ, ale domyślam się, że nie chodzi o Mamy Śpiewamy.
12: Na Blachę czekamy.
11: Macie jakiś ulubiony utwór Blachy?
12: Bez moich braci. Tak.
9: Mówiła nam młodzież z Szymanowa. Pomysł występu Blachy wyszedł od samej młodzieży. Na miejscu rozmawialiśmy też z dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariuszem Cieśniewskim.
13: Młodzież sobie rezerwuje, siedzi przy barierkach, przy płotkach zaporowych i czeka na koncert Blachy. No jest to miłe. Miłe dla nas jako organizatorów, daje dużo do myślenia. Z siłą rzeczy my organizatorzy, ja, starzejemy się. Trzeba zmienić formułę, otworzyć się bardziej na młodość. I tak będzie w kolejnych latach na pewno.
9: Publiczność licznie zgromadziła się na koncercie Blachy, ale mieszkańcy tłumnie stawili się też na koncercie zespołu Enej.
14: Cześć.
15: Jak zdrowie, jak samopoczucie, czego potrzeba do tego, żeby koncert był wyborny?
16: Zdrowie i samopoczucie idealne. Czego potrzeba? Znakomitej publiczności, a słychać na backstage'u, że taka dzisiaj jest. Jedyne, co nas nie rozpieszcza, no nie chcę być tutaj takim marudą, ale no wybitnie duszno dzisiaj i gorąco, a chcemy na tej scenie też jeszcze dołożyć trochę energii i tego ciepła, więc no mam nadzieję, że to wszystko uda się dzisiaj tutaj dźwignąć. Ale no co, instrumenty gotowe, głosy rozgrzane, więc nie możemy się doczekać, jak wejdziemy na scenę.
9: Mówił wokalista Enej Piotr Sołoducha w rozmowie z Bartkiem Staniaszkiem. I zmieniamy temat. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochaczewie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. To szczególne odznaczenie nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je Anna i Ryszard Kawkowie, Marianna i Zdzisław Kowalscy, Krystyna i Karol Majkowie oraz Zofia i Tadeusz Wrzesińscy. Jubilatom życzymy kolejnych lat w zgodzie i miłości.
17: Czad może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
18: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
17: Szczególnie w łazienkach i kuchni. Z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią Radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Jak wygląda poniedziałek pogodowo w Sochaczewie okolicach? Otóż 25 stopni Celsjusza aktualnie na termometrze. Odczuwalna na poziomie 27. Czy będzie jeszcze cieplej dzisiaj? No, prawie. To znaczy, no, o parę stopni jeszcze mogą się, może skoczyć do 28 kresek na plusie, maksymalnie to po 16 mniej więcej. Wiatr dzisiaj bardzo słaby, zaledwie 10 km na godzinę. Jeśli już lekko podmucha, to z północnego zachodu. Ciśnienie wysokie z kolei, 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No tak sobie, słuchajcie, patrzę na pogodę na najbliższe dni i teraz do tych temperatur to my się już musimy przyzwyczajać. To już jest lato, moi drodzy, tak, bo właściwie to poniżej 25 to nie będzie i to aż do połowy lipca. Także to tak to wszystko wygląda. Już myślę, że to lato możemy powoli oficjalnie ogłaszać. No przynajmniej pogodowo. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall na początek 11. Jeszcze więcej muzyki w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Chwila i pochodnia w Radiu Sochaczew, a tymczasem miniony weekend to na przykład teresińska noc czerwcowa. Jak czytam do tu sochaczew.pl, był prawdziwy ogień, to znaczy, że było naprawdę fajnie. To mogą potwierdzić ci, którzy byli na miejscu. A wśród gwiazd, które wystąpiły w Teresinie, była ta gwiazda wieczoru, na którą wiele osób najbardziej czekało, czyli zespół NA. No i z wokalistą tego zespołu, czyli Piotrem Sołoduchą, na miejscu rozmawiał nasz reporter Bartek Staniaszek, a ten zapowiedział, że NA ma w planie wypuszczać nowości.
1: Dzisiaj wszystkie piosenki z tak zwanych singli i tych hitów, które publiczność pewnie przechwyci wokalnie, co jest zawsze bardzo miłe. Też kilka jakichś takich nowszych rzeczy, też kilka starych rzeczy, które dawno w setliście nie było. Szykujemy się do nowego singla. Wydaje mi się, że nie wiem, pod koniec wakacji bardzo bałkańsko, bardzo folkowo piosenka się ukaże, tym bardziej, że nie małymi, a coraz większymi krokami szykujemy się do nowej płyty, bo w przyszłym roku jest, może nie wyglądamy, 25-lecie zespołu NA. W latach tutaj, w wieku gimnazjalnym zakładaliśmy zespół, więc przyszły rok naprawdę też będzie dla nas wyjątkowy, więc dużo się będzie działo, więc dużo nowości, jakichś takich dźwięków, więc no cóż, zapraszam do tego, żeby to śledzić.
0: 25 lat zespołu NA. No kto by pomyślał, że to już tak długo słuchamy ich hitów. W każdym razie, jak było na teresińskiej nocy czerwcowej, o tym przeczytacie szerzej także na tusachaczew.pl, a my czekamy na nowości właśnie od tego zespołu. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry. Sponsorem programu

0: Jaki to piękny czas, zaśpiewał Wiktor Waligura w tym numerze razem z Trojską Alarm 4 pory roku, a tymczasem mogli tych słów użyć także wszyscy kibice Orkana Sochaczew, podczas gdy ich drużyna w miniony weekend wywalczyła brązowy medal Ekstraligi Rugby. A jak ten mecz w swoich słowach opisałby kapitan sochaczewskich rugbystów Dawid Plichta?
1: Świetna pierwsza połowa, pełna dominacja, potem troszeczkę zgasliśmy. Cały sezon był taki, że mieliśmy bardzo dobre te pierwsze połowy, tak do 60 minuty, potem zgasliśmy. Na szczęście dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła na dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce, nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki, więc cieszymy się bardzo, że udało się zdobyć ten brązowy medal.
0: Warunki rzeczywiście niełatwe, no bo drużyna z absolutnego topu Ekstraligi Rugby, dodatkowo temperatura, która dawała się we znaki, ale udało się i trzecie miejsce, czyli podium Ekstraligi Rugby jest w Sochaczewie. Na szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl i do tych szczegółów jeszcze będziemy wracać. A w Radiu Sochaczew już za moment muzycznie jeszcze więcej muzyki. Motor Talking, Switch Disco, Wtedy Swims czy Free of Us. Radio
2: Sochaczew. Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

nie może być. A już za kilka chwil punktualnie o 12 najnowsze wiadomości z Czewa i okolic, a w nich między innymi o tym, jakie nasze pociechy, nasi najmłodsi mają plany na wakacje, bo te plany są naprawdę różne i już za jakiś moment to sprawdzimy punktualnie o 12 w najnowszych wiadomościach. Właśnie również o tym temacie. Teddy Swims, The Door na 8 minut przed 12, za chwilę Three of Us i Szklany Sufit na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew w samopołudnie.
9: Szósty medal z rzędu. Orlen Orkan Sochaczew sięgnął po brąz Ekstraligi Rugby. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Woda z wodociągu jeszcze czystsza i bardziej bezpieczna. Samorząd dokonał nowego zakupu. Będzie też o dziecięcych planach na wakacje. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szósty medal z rzędu. Orlen Orkan Sochaczew sięgnął po brąz Ekstraligi Rugby, wygrywając z Arką Gdynia 45-29. Naszym rugbistom kibicował m.in. burmistrz Daniel Janiak.
10: My w Sochaczewie jak zawsze bierzemy to na 100% i dzisiaj to 100%, a nawet więcej było widać na boisku od pierwszej minuty, ale też na trybunach. Niesamowity doping, ale też przy takiej temperaturze, przy takiej też presji wygrać mecz, naprawdę wielki szacunek dla chłopaków. Jako gospodarz miasta niebywale się cieszę, że możemy świętować.
9: Na miejscu rozmawialiśmy z kapitanem drużyny Dawidem Plichtą.
11: Świetna pierwsza połowa, pełna dominacja, potem troszeczkę zgaśliśmy. Cały sezon był taki, że mieliśmy bardzo dobre te pierwsze połowy, tak do 60 minuty i potem zgaśliśmy. Na szczęście dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła nam dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce, nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki, więc cieszymy się bardzo, że udało się zdobyć ten brązowy medal.
9: Teraz przed zespołem zasłużony odpoczynek.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Woda w gminie Rybno jeszcze czystsza i bezpieczniejsza. Pomoże najnowszy nabytek. Umowa w tym zakresie została już podpisana. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
12: To następny etap działań związanych z modernizacją infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Rybno. Została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup i montaż lampy bakteriobójczej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Złotej. Zastosowana technologia wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do eliminacji bakterii, wirusów oraz innych mikroorganizmów, stanowiąc dodatkowy element ochrony systemu wodociągowego.
9: Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele dzieci wyjedzie z rodzicami nad morze lub w góry, ale jak mówią najmłodsi, nie wyjeżdżając również można miło spędzić czas. Swoimi wakacyjnymi planami podzielili się z nami uczniowie szkoły podstawowej w Sannikach.
13: Ja mam takie plany, że pojechać na miejscowe śniadanki na weekend.
9: Ale to nad jeziorko, czy...?
13: Nie wiem, jak to określić, to, bo tam jest bardzo płytko i nie wiem, jak się to nazywa.
14: Jedziemy do Zakopanego. Jedziemy na wakacje na Koszalówkę.
15: Chciałabym pojechać z mamą nad morze.
16: Wyjeżdżam z Krzesną na wakacje.
9: A powiedzcie, co można fajnego robić w wakacje, nie wyjeżdżając nigdzie?
17: Kąpać się w basenie.
18: Robić na przykład samemu lody.
19: Nie wyjeżdżając, to może się pobawić na podwórku.
9: Najważniejsze, by wakacje były jednak bezpieczne. Tego oczywiście życzymy i porozmawiamy na ten temat o 14.20 z gościem dnia, Mileną Bulwan ze Straży Pożarnej.
17: Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy, a dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad, a do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
20: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
17: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
21: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
22: Maliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny. Najbardziej.
23: Gdy jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
17: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób, jej właściciel już szacuje straty.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 26 stopni Celsjusza na termometrach w Sochaczewie okolicach. Chociaż ta temperatura realna, czyli odczuwalna na poziomie 29 stopni. No jest upalnie, jest gorąco, to na pewno czujemy. Ciśnienie 1023 hektopaskala, więc wysokie, pełne słońce, chmur niewiele i tego słońca tak na dłużej nie przykryją. Wiatr powieje z prędkością 15 km na godzinę, a więc umiarkowany i jeśli już podmucha lekko, to z północy.
24: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Right Side Fred. Na początek 12:00 w Radiu Sochaczew. Za chwilę także dzisiejszy hit dnia, który już będzie takim hitem letnim, ale o tym za chwilę. Jeszcze więcej muzyki na 94.9 FM. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: A już teraz w Radiu Słuchacze czas na...
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Typowo letni kawałek opowiadający już o tych falach gorąca, bo tak dosłownie tłumaczy się ten tytuł. Heat Waves, Glass Animals w hicie dnia w Radio Sochaczew na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Czy to jest hit tego nadchodzącego lata? Nie wiem, ale bardzo możliwe. Roxy White 2115, chciałam ciebie więcej w Radio Sochaczew. A propos tego, co działo się w miniony weekend, działo się mnóstwo różnego rodzaju rzeczy, wydarzeń, atrakcji i tak dalej. No i jednymi z tych atrakcji były te, które wydarzyły się w domu urodzenia Fryderyka Chopina. Tam ten dom zorganizował kolejny już coroczny Dzień Dziecka właśnie w domu i parku Fryderyka Chopina. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska, która rozmawiała między innymi z tymi, dla których to wydarzenie, czyli z najmłodszymi.
1: Jestem Szymon, przyjechałem z siostrą Anielą i z tatą. Z Wierzbina przy Bożencinie dużym. Jestem tutaj po raz pierwszy.
2: Znajomi nam powiedzieli o tym właśnie corocznym spotkaniu. Dobrze, że się dowiedzieliśmy, że jest przełożone, bo miało być tydzień wcześniej, prawda? Ale ze względu na pogodę stało przełożone. Ogólnie jesteśmy zachwyceni organizacją. Bardzo pięknie wszystko jest tutaj przygotowane.
3: Dzieci pracują, a tata nosi różne rzeczy, które dzieci, rozumiem, zrobią. Co to jest?
1: To są łaziki, to jest mój, to jest siostry, to jest moja planeta i to jest siostry.
0: Jak to wyglądało z perspektywy naszego obiektywu, to zobaczycie i o tym przeczytacie także na tusochaczew.pl.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
5: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion w Radiu SHF, a tymczasem no już bardzo letnie zapowiedzi, bo sochaczewskie kino letnie, czyli właśnie możliwość wakacyjnych seansów na Placu Kościuszki po to, żeby obejrzeć filmy, no to już znamy ten harmonogram, znamy te terminy i znamy te filmy, które właśnie zostaną wyświetlone. No to po kolei, 27 czerwca, 21.30, wtedy wszyscy widzowie zobaczą Pieprzyć Mickiewicza, część trzecia. 8 sierpnia o 21.00 Jak stracić chłopaka w 10 dni, 20 sierpnia o 21.00 F1, wakacyjny seans w Szkole Podstawowej numer 7, bo taki też jest w ramach tego sochaczewskiego kina letniego planowany. Wtedy 18 lipca odbędzie się emisja filmu Cudowny Chłopak, a oprócz tego na targowisku miejskim również pojawią się wakacyjne seanse. 11 lipca to Kogel Mogel, 29 sierpnia to Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, a z kolei jeśli chodzi o te seanse transmitowane na Placu Kościuszki, no to mają czekać darmowy popcorn i 200 leżaków, także no to będzie dodatkowa opcja, żeby tam przyjść trochę wcześniej i się w te rzeczy wyposażyć. I pełen harmonogram sochaczewskiego kina letniego, jeśli jesteście zainteresowani terminami, tytułami, chcecie sobie to już wpisać w kalendarze, znajdziecie na naszym portalu tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
15: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

To Polska Diwa Muzyki, czyli Daria Zawiałów, a za chwilkę najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, będą także te z Sochaczewa i okolic, a przed 13 jeszcze Diwa z Ameryki, czyli najnowsza Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat

0: Patrzę w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
8: Reklama.
9: Minęła 13 w Radiu Sochaczew.
10: Program samorządu województwa Mazowsze dla sportu rozstrzygnięty. Skorzystają gminy z powiatu sochaczewskiego. Przed nami Puchar Wisły w Wyszogrodzie. Największa wędkarska impreza w naszej okolicy. Wciąż można się zgłaszać do udziału. Wodny plac zabaw w Sochaczewie poleca się na upalne dni. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Remont sal gimnastycznych, budowa boisk piłkarskich, torów rowerowych, bieżni lekkoatletycznych czy modernizacja hal sportowych to tylko część zadań, na jakie samorządy lokalne otrzymały wsparcie z programu Mazowsze dla sportu, mówi radna sejmiku Katarzyna Łęgiewicz.
11: W ramach programu rozwoju bazy sportowej dofinansowujemy projekty samorządowe, które dzięki temu mogą być w pełni szybciej i lepiej zrealizowane. Przyznajemy dodatkowo 3 miliony złotych, które umożliwią wsparcie dodatkowych projektów, bo zainteresowanie jest ogromne.
10: Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu 167 inwestycji, a na pomoc przeznaczyli ponad 38 milionów złotych. Są lokalne wątki. Gmina Brochów z programu pozyskała 300 tysięcy złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brochowie. Gmina Rybno otrzyma 50 tysięcy złotych na nawodnienie płyty boiska. Do gminy Nowa Sucha trafi 190 tysięcy złotych na modernizację kompleksu sportowego w Kozłowie Biskupim, a do gminy Młodzieszyn 100 tysięcy złotych na budowę siłowni zewnętrznej.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Od niemal 20 lat wędkarze z całego kraju, a nawet z zagranicy biorą udział w rywalizacji w ramach Pucharu Wisły w Wyszogrodzie. Wydarzenie organizuje wędkarskie koło SUM 54, a w samych zawodach bierze udział zazwyczaj od 100 do 120 osób. Są to tym samym największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. O ich przebiegu mówi Rafał Choro, prezes koła SUM 54 Wyszogród.
12: Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3.30 w nocy. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły. Jest to południowy i północny brzeg.
10: Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. I zmieniamy temat. Wodny plac zabaw w Sochaczewie poleca się na upalne dni. Dzieci chętnie korzystają z jego uroków, a w wakacje obiekt będzie jeszcze bardziej oblegany. Do korzystania z wodnych atrakcji zachęca dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
13: Wodny plac zabaw cieszy się ogromną popularnością, szczególnie w ciepłe dni. No, pogoda jest wyznacznikiem tak naprawdę, jeżeli chodzi o frekwencję. Dzieci wspaniale się bawią. W większości przestrzegają regulamin, bo my cały czas powtarzamy, żeby korzystać na bosaka, być w odpowiednim stroju, czyli najlepiej w kostiumie kąpielowym. I również staramy się powtarzać, że brodziki nie służą do zabawy, bo mnóstwo dzieci się bawi w brodzikach, a one służą do pukania stópek.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomość ekonomiczna, Bartek Staniaszek. Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii, którego przedstawiciele wiele razy już deklarowali, że w kraju tym nie ma prywatnych plaż. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został także lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
9: W Radio Sochaczew na początek 13:00 nieoficjalny hymn Stanów Zjednoczonych. Takie mam wrażenie. Piosenka, która powinna być grana na tych meczach na Mundialu. Przed wszystkimi, moim zdaniem. Bruce Springsteen, Born in the USA w Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: To Impala i Dracula w Radio Sahaczew. A już za moment także wiadomości, ale te z Mazowsza. Sprawdzimy, co słychać w całym województwie, co takiego przed nami. No i na przykład będzie też już powoli o lecie na Mazowszu, bo to lato jest przygotowywane również, jeśli chodzi o różnego rodzaju inicjatywy. Już za chwilę na ten temat w audycji co słychać na Mazowszu na 94 i 9 FM.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w

0: i na lotto.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
6: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, na dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
6: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
8: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, realizację w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
6: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
9: Nasz przewoźnik Koleje Mazowieckie przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
6: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
2: Co w naszym regionie?
6: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
10: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
6: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
11: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
6: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
2: W drodze.
6: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
12: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
6: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
2: Uwaga, konkurs!
6: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
7: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu

0: literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
1: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
2: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
3: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
1: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych. Od godziny 13 do 22.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

A tymczasem przeglądam portal tusochaczew.pl, a tam o tym, że miasto Sochaczew znalazło się w gronie rankingu gmina na 5. Na 5. miejscu wspólnie z Płockiem w ramach właśnie tego konkursu, który przeanalizował między innymi to, jak obsłużeni są przedsiębiorcy, inwestorzy, ale także na przykład polityka otwartości urzędu oraz wiele, wiele innych parametrów wzięli pod uwagę ci, którzy ten konkurs organizowali. No i 34 punkty dla miasta Sochaczew, czyli 5. miejsce właśnie z miastem Płock. O szczegółach na tusochaczew.pl przeczytacie. A już za kilka chwil, punktualnie o 14:00. Więcej wiadomości z Sochaczewa i okolic w najnowszym serwisie.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga, nowo. Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
11: W Radiu Sochaczew minęła 14.
12: Teresińska noc czerwcowa i sołeckie przeciąganie liny. Najlepsza okazała się drużyna z Budek Piaseckich. W tym serwisie także o Dniu Dziecka w Żelazowej Woli. Dni Bolimowa. Wiemy, kto wystąpi podczas wydarzenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami teresińska noc czerwcowa. Doskonała, wręcz upalna pogoda i atrakcje przygotowane przez organizatorów spowodowały, że na plac rekreacyjny przy Alei Dwudziestolecia przybyło wiele osób, tradycyjnie w różnym wieku. Liczba mieszkańców i gości zwiększała się z każdą godziną. Sporym zainteresowaniem cieszyło się m.in. sołeckie przeciąganie liny. Wygrała ekipa z Budek Piaseckich.
13: Ciężka walka, przeciąganie liny. Sołectwa walczą, jest krew, pot i łzy, a z nami jest kto?
14: Kamil Rutkowski, Budek Piasecki.
13: I jak dobraliście sobie tą ekipę? Jesteście pierwszy raz w tym składzie, czy nie?
14: Nas dwóch byliśmy w tamtym roku, dwóch dobieraliśmy, bo sołtys nie mógł nam pomagać. W tym roku musieliśmy znaleźć zastępstwo i tak jakoś wyszło. W tamtym roku byliśmy trzeci, w tym roku udało się wygrać.
13: I na co ta kasa?
14: W tamtym roku poszło na kolędowanie i poszło na piknik rodziny w tym roku. Prawdopodobnie też sołtys jest ambitny, więc na pewno coś wymyśli.
12: Zwycięskie sołectwo otrzymało 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajęła ekipa z sołectwa Stare Paski, zdobywając 7 tysięcy złotych, a trzecie z Mikołajewa, wygrywając 5 tysięcy złotych. Wszystkim drużynom, także tym spoza podium, mocno kibicowali mieszkańcy i wszystkim należą się słowa uznania.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W niedzielę na terenie domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli odbył się Dzień Dziecka. Jak co roku na wydarzenie przybyły prawdziwe tłumy, ale organizatorzy byli na to przygotowani.
15: Już na początku tego roku, roku kalendarzowego, naprawdę pracowaliśmy pełną parą nad tym, żeby te wszystkie atrakcje na dzisiaj zapewnić. No bo to jest nie tylko bogaty program, ale skala tego programu jest bardzo duża. Spodziewamy się wielu uczestników i chcemy być przygotowani na przyjście każdej osoby, żeby miała poczucie takiego stuprocentowego uczestniczenia w tym święcie. Jest sporo osób, zdecydowanie zauważamy, że prognozy pogody nie odstraszyły osób, które planowały uczestniczyć w Dniu Dziecka, więc bardzo się z tego cieszymy.
12: Mówiła Bogusława Marszalik, kierownik działu edukacji. Znamy już program Dni Bolimowa, które odbędą się w dniach 25-26 lipca. Będzie to weekend pełen muzyki, historii, atrakcji dla całych rodzin i wspólnego świętowania. W tym roku na rynku Kościuszki wystąpią Michalina Wysocka, Bolimowska Orkiestra Dęta, zespoły Dafter i Kazu, a gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG. Zaplanowano też potańcówkę z DJ-em Leszkiem. Nie zabraknie stałych atrakcji, jak trzecie zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Nie zabraknie trzecich zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Wydarzeniu będą też towarzyszyły jarmark i strefa gastronomiczna.
16: Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
17: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
16: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
18: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
16: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Wciąż bardzo dużo słońca i bardzo ciepło w Sochaczewie okolicach. Na termometrach 24 stopnie Celsjusza. Odczuwalna temperatura na poziomie 26. Ciśnienie cały czas również wysokie, 1022 hektopaskale. To ciśnienie nam nie słabnie i się nie zmienia. Wiatr, jeśli już powie, to powie z kierunku północnego zachodu z prędkością 20 km na godzinę, więc umiarkowane podmuchy wiatru.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No ta aura taka już typowo letnia sprawia, że na przykład ktoś mógłby chcieć stawiać zamki na piasku. No właśnie, już tak powoli o tym lecie myślimy, o tych wakacjach. Lady Punk to początek 14 w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.
20: Wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku

tu Radio Sochaczewa. Już za kilka chwil rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Dzisiaj będziemy mówić o bezpiecznych wakacjach. Więcej na ten temat już za chwilę na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy!
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest starszy kapitan Milena Bulwan, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Wakacje tuż, tuż. Część dzieci i młodzieży już korzysta z uroków lata, a za chwilę, kiedy zaczną się wakacje, to będzie się to działo oczywiście na szerszą skalę. I tutaj przestroga, bo przecież wszyscy, i służby, i rodzice, i sami dzieci, wszyscy chcielibyśmy, żeby te wakacje były po prostu bezpieczne.
11: Dokładnie tak. Myślę, że wszyscy chcieliby tak pozytywnie zacząć wakacje, jak i pozytywnie je zakończyć, a przede wszystkim w tym samym składzie. I warto tu wspomnieć o bezpieczeństwie, szeroko pojętym bezpieczeństwie, które w wakacje jest jeszcze ważniejsze niż na co dzień.
10: Pierwsze, co nam się nasuwa tak naprawdę mówiąc o bezpieczeństwie w wakacje, to jest jednak woda. Więcej czasu spędzamy wtedy kąpiąc się, korzystając z tych uroków lata.
11: Dokładnie tak, to bezpieczeństwo nad wodą jest takie kluczowe, aczkolwiek jeszcze pamiętajmy o zagrożeniach, które są podczas prac w rolnictwie, podczas przemieszczania się, czyli różne zdarzenia drogowe, nieprzewidziane warunki atmosferyczne, jakieś zdarzenia pogodowe typu burze czy jakieś huragany. O tym również trzeba bardzo, bardzo pamiętać. Będzie pożary, które też tu okres letni cały czas im sprzyja.
10: Zacznijmy może od tego bezpieczeństwa nad wodą jednak.
11: Bezpieczeństwo nad wodą. Duża rola rodziców, tak? Od samego początku powinniśmy wpajać dzieciom to, że woda, poza tym, że jest świetna i ochładza, jest też bardzo dużym zagrożeniem, szczególnie dla nieletnich, ale nie tylko. Są takie podstawowe zasady, z których powinniśmy korzystać, czyli korzystać tylko i wyłącznie z kąpielisk wyznaczonych. Zwracać uwagę na to, jaka flaga jest na kąpieliskach, tak? I absolutnie nie wykraczać poza regulaminy tych kąpielisk. Ja tu zawsze zwracam uwagę również na to, aby nie skakać do wody, a przede wszystkim nie skakać w miejscach do tego nie przeznaczonych, ponieważ to bardzo często kończy się wypadkiem. No i przestroga głównie dla dorosłych, aby nie korzystać z uroków wody i ochłody nad wodą pod wpływem alkoholu, bo niestety to też bardzo często kończy się tragicznie, a mając pod opieką nieletnich, nie spuszczać ich z oczu. Bo to nie ratownik odpowiada za to, żeby pilnować naszego dziecka nad kąpieliskiem, tylko cały czas pełną odpowiedzialność ma rodzic, który ma pod opieką dziecko, więc nad wodą dziecka z oczu nie spuszczamy.
10: Ale jak temat wody, to i temat ognia, dlatego że pożary traw cały czas gdzieś się pojawiają w tej przestrzeni. Niestety dosyć często. Tutaj też szczególna uwaga, jeżeli grillujemy, jeżeli robimy ognisko, ale nie tylko, to trzeba po prostu zachować szczególną ostrożność.
11: Dokładnie tak. Wiemy, że koniec roku szkolnego sprzyja różnym ogniskom integracyjnym. Młodzież bardzo lubi spotykać się na ogniskach. Bardzo często są to ogniska gdzieś na terenach mniej zaludnionych, bądź w lasach. Pamiętajmy, że nawet w lasach są takie miejsca wyznaczone do zorganizowania takiego ogniska. Generalnie powinniśmy ogniska robić w miejscach do tego wyznaczonych, przeznaczonych, odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych w przypadku, gdybyśmy stracili kontrolę nad tym ogniem. A jeżeli takie ognisko robimy u nas w domu bądź na działce, to też pamiętajmy, żeby odpowiednio je zabezpieczyć, żeby wyznaczyć to miejsce odpowiednio daleko od czy to zabudowań, czy innych materiałów palnych. Zawsze mieć pod ręką jakieś narzędzie gaśnicze, czy takie nazwijmy, typu chociażby wiaderko z wodą, ze względu na to, że ogień czasami jest nieprzewidywalny i może nam się niespodziewanie rozprzestrzenić. No i przede wszystkim nigdy nie zostawiamy ognia bez opieki. Czekamy do całkowitego wygaśnięcia ogniska, bądź go wygaszamy sami i dopiero

0: to jednak w wielu gospodarstwach rolnych toczą się intensywne prace. Tutaj też trzeba zachować ostrożność.
1: Dokładnie, jest to kolejny punkt, o którym należy pamiętać. Prace w gospodarstwie teraz w wakacje, w okresie letnim są bardzo zintensyfikowane, tak? Bardzo często osoby nieletnie pomagają rodzicom w tych pracach i teraz tu duża odpowiedzialność na rodzicach, znowu na rodzicach, osobach dorosłych spoczywa, żeby jeżeli te dzieci pomagają w tym gospodarstwie, to powinny to robić w sposób bezpieczny i wykonywać prace, które mogą być przeznaczone dla dzieci, tak? Niestety corocznie odnotowywane są wypadki w gospodarstwach, nie tylko z osobami nieletnimi, ale również z osobami dorosłymi. Są to wypadki na przykład przy obsłudze maszyn, gdzie w nieodpowiednim sposób maszyny są obsługiwane, no i niestety stają się zagrożeniem bardzo często śmiertelnym dla osób, które obsługują te maszyny, więc tutaj to tak zwane BHP w trakcie obsługi tych maszyn jest bardzo ważne. I nie wyłączajmy myślenia, mimo tego, że pogoda jest bardzo ciepła, bardzo taka rozluźniająca, to pamiętajmy, że no, to myślenie o konsekwencjach naszych czynów cały czas musi być z nami.
0: W powiecie sochaczewskim także dochodzi do takich wypadków?
1: Tak, jak najbardziej. W ubiegłych latach odnotowywaliśmy wypadki również w rolnictwie.
0: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do bezpieczeństwa na drodze. To też jest ważna sprawa i apelujemy do kierowców, ale nie tylko, bo przecież mamy tych uczestników ruchu drogowego więcej i więcej rowerów i więcej pieszych się w wakacje pojawia.
1: I hulajnogi elektryczne.
0: I tak, hulajnogi.
1: Dokładnie tak. To też jest ten czas, kiedy sprzyja pogoda do tego, żeby udać się na rower, na hulajnogę, na spacer. A więc tutaj po raz kolejny powtórzę, nie wyłączamy myślenia. Mimo świetnej pogody, czasu, w którym mamy trochę więcej luzu, to myślenie i nasze bezpieczeństwo cały czas powinno być przy nas. Jako uczestnicy ruchu myślimy nie tylko o sobie, ale również o tych osobach, które są obok nas, czyli o innych uczestnikach ruchu. No i przede wszystkim to, co możemy powtarzać do znudzenia, alkohol i ruch drogowy zdecydowanie nie w ruchu samochodowym, no jest to zakazane. Niestety cały czas takie zdarzenia się zdarzają, ale mamy nadzieję, że nasze apele tutaj przyniosą skutek i w tym roku w Sochaczewie nie będzie żadnego zdarzenia z osobą pod wpływem czy to alkoholu, czy innych środków odurzających.
0: Trzymamy oczywiście za to kciuki. Sytuacje niebezpieczne czasem wynikają też z warunków atmosferycznych, kiedy niespodziewanie może dopaść nas chociażby burza.
1: Dokładnie tak. Pewnie wszyscy już przyzwyczaili się do tych alertów, które dostajemy na telefony. Bardzo często spotykam się z takim odzewem od społeczeństwa, bo wysyłają ciągle te alerty, a burze nie przychodzą. To nie jest tak, że te burze nie przychodzą. Te burze są, ale akurat nasz powiat mogły ominąć, tak? Bardzo często te komórki burzowe zawiązują się w sposób gwałtowny i nawet nie jesteśmy do końca w stanie wszystkiego przewidzieć. Ale pamiętajmy, że jeżeli ten alert już do nas przychodzi, to posprzątajmy te kwiatki z balkonu, czy rzeczy z tarasu, które mogłyby zostać porwane przez wiatr, bo to zagraża nie tylko naszemu mieniu, czyli tej rzeczy, która może zostać porwana, ale zagraża również osobom, które mogą w danym momencie znaleźć się w zasięgu lotu tej nie wiem, tego stolika balkonowego, tak? Pamiętajmy o tym, żeby nie chować się pod drzewami, tak? Bo to też jest niebezpieczne. Jak widzimy, że jest taki alert, to nie planujmy jakichś wycieczek rowerowych daleko, czy spacerów, wyjść w góry, nad wodę, no bo to zdecydowanie nie jest ten czas. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, lepiej chwileczkę poczekać, upewnić się, że jest bezpiecznie i przeżyć ten czas właśnie beztrosko i szczęśliwie.
0: Jeszcze jakiś apel na koniec do naszych słuchaczy, tych młodszych, starszych?
1: Do wszystkich będę zawsze apelować o to, że mimo beztroskiego czasu myślmy o konsekwencjach tego, co w danym momencie robimy, tak, żeby było bezpiecznie i żeby ten czas zapamiętać tylko bardzo pozytywnie. Pogoda na razie sprzyja, miejmy nadzieję, że tak przez całe wakacje będzie i korzystajmy z tego czasu tak, abyśmy we wrześniu z uśmiechem na twarzy wrócili do początku tych wakacji.
0: Wtedy i strażacy będą zadowoleni, że mniej wyjazdów.
1: Zdecydowanie tak. My nie czekamy na wyjazdy, my wręcz cieszymy się, że jest bezpiecznie, bo no niestety nasze interwencje decyzje, a świadczą tylko i wyłącznie o tym, że komuś dzieje się krzywda.
0: Dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była starszy kapitan Milena Bulwan, oficer prasowy komendanta powiatowego

0: Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

Ale Farman Body Talk, René Miller w Radiu Sochaszewa już za kilka chwil, 30 minut. Najnowsze wiadomości, punktualnie o 15, a w nich m.in. o akcji Bezpieczny Autokar, z którą rusza policja. O szczegółach za chwilę.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
9: Punktualnie 15 w Radio Sochaczew. Posłuchajmy, co słychać we wiadomościach.
10: Za nami kosmiczny Dzień Dziecka w Żelazowej Woli. Dzieci mogły między innymi obserwować Słońce i wykonać własnoręcznie modele kosmicznego łazika. W tym serwisie o zmianach personalnych w lokalnych parafiach. Zajrzymy też do gminy Młodzieszyn. Wkrótce rusza kolejna edycja Fajfów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli świętowano Dzień Dziecka. Tym razem hasłem przewodnim spotkania był Frycek w kosmosie. Rzeczywiście nawiązań do tematu było bardzo dużo za sprawą zaproszonych gości.
11: Przez ten teleskop, który ma zamontowany filtr, ten filtr przepuszcza tylko czerwone promienie słońca. Więc my widzimy je jako dużą czerwoną kropkę. Jak ktoś ma szczęście i trafi na dobry widok między chmurami, z którymi troszeczkę tu się zmagamy, to można wypatrzeć na słońcu dzisiaj plamy słoneczne, bo możemy dzisiaj powiedzieć, że słońce jest aktywne, czyli są na jego powierzchni widoczne plamy słoneczne i dla szczęśliwców, którzy trafią między chmurami, są widoczne plamy słoneczne.
10: Mówiła Karolina Sobkowska z Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Dzieci poza obserwacją słońca mogły też wziąć udział w warsztatach kosmicznych.
12: Jestem Szymon, przyjechałem z siostrą Anielą i z tatą. Z Wierzbina przy Bożencinie dużym. Jestem tutaj po raz pierwszy.
13: Znajomi nam powiedzieli o tym właśnie corocznym spotkaniu. Dobrze, że się dowiedzieliśmy, że jest przełożone, bo miało być tydzień wcześniej, prawda? Ale ze względu na pogodę stało przełożone. Ogólnie jesteśmy zachwyceni organizacją. Bardzo pięknie wszystko jest tutaj przygotowane.
10: Dzieci pracują, a tata nosi różne rzeczy, które dzieci, rozumiem, zrobią. Co to jest?
12: To są łaziki, to jest mój, to jest siostry, to jest moja planeta.
10: Diecezja Łowicka poinformowała o zmianach personalnych dotyczących księży. Nowe obowiązki z pewnymi wyjątkami kapłani będą pełnić od 1 lipca. Co zmieni się w powiecie sochaczewskim? W zawiadomieniu czytamy, że jeden z dwóch nowo powołanych księży rozpocznie swoją posługę jako wikariusz w parafii w Boryszewie. Chodzi o księdza Marcela Korzeniewskiego. Nowego administratora w osobie księdza Łukasza Gawrzytka zyska z kolei parafia w Pilawicach w gminie Sochaczew. Zmiany dotyczą też parafii świętego Wawrzyńca. Dwóch księży, czyli ksiądz Karol Chrapulski oraz ksiądz Jakub Kita opuści parafię. Na ich miejsce w parafii pojawią się księża Marek Serwatka oraz Michał Szkupiński. Ksiądz Bartłomiej Jaska opuści parafię w Boryszewie i trafi do Łęczycy. Parafia w Trojanowie zyska nowego rezydenta. Będzie nim ksiądz Bogdan Szczepański.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, gminna biblioteka publiczna oraz gminny ośrodek kultury serdecznie zapraszają mieszkańców na młodzieszyńskie fajfy, czyli cykl letnich potańcówek na dechach. Przed nami 4 wakacyjne wieczory pełne tańca, muzyki i spotkań w gronie rodziny, przyjaciół oraz sąsiadów. Wydarzenia odbędą się przy gminnym ośrodku kultury. Wstęp na wszystkie potańcówki jest bezpłatny. Najbliższa odbędzie się 11 lipca. Wystąpi DJ Robert Grzegorek.
4: Uderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
14: Ja zaproponowałem prezydentu Polski zustrzeć.
15: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
4: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Aktualnie 24 stopnie Celsjusza na plusie, odczuwalne na poziomie 25, no ta temperatura nam się nie zmieni. Zmienia. No, tak patrzę z ciekawości, jak będzie dzisiaj w nocy. Do 12 stopni spadnie maksymalnie, ale jutro także te 25-24 stopnie Celsjusza zobaczymy. Także do tych stopni teraz będziemy się musieli zdecydowanie przyzwyczaić. Tak jak i do słońca, bo słońca do końca tego dnia sporo, jutro też będzie całkiem dużo. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, a jeśli chodzi o wiatr, ten umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 22 km na godzinę.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej. Kto z Was planuje na przykład po pracy, albo może na urlopie. W jaki sposób wyjść na rower, na basen, albo długi spacer? No, to tym bardziej można to dzisiejsze święto kultury fizycznej jako taki pretekst do poruszania się rzeczywiście traktować. Fugees, Killing Me Softly na początek 15. Za chwilę mrozu, za moment David Podsiadło, George Harrison. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Dawid Podsiadło. No, no, no. A tymczasem wracamy do tego jeszcze, co działo się w miniony weekend, no bo do tego trzeba wracać, bo to są pozytywne emocje. Chodzi oczywiście o zdobycie brązowego medalu przez rugbystów Orlenu Orkan Sochaczew. Jak po meczu ten mecz oceniał prezes właśnie Orkana? Robert Małolepszy, z nim rozmawiał Tomasz Marciniak.
1: Zawsze są obawy, bo jak jest finał, to jest ten jeden mecz. Oczywiście czuliśmy, że jesteśmy troszkę mocniejsi od Arki, ale pamiętaliśmy też, że ten ostatni mecz przegraliśmy. Oczywiście zagraliśmy tam troszkę słabszym składzie, natomiast finał rządzi się swoimi prawami. Są nerwy, są emocje, mogą się pojawić błędy, więc baliśmy się troszkę, jak zawsze przed takim meczem, bo nikt nam nie zawiesił tych medali, my sobie też ich nie zawieszaliśmy. Tym bardziej się cieszę z wyniku 45-29, pełna dominacja, ale też wielkie brawa dla gdyńskiej Arki, bo do końca walczyli, pokazali kilka świetnych akcji, pokazali, że są naprawdę dobrą drużyną.
0: Także to jest szósty medal z rzędu, no i słuchajcie, to jest historyczna sprawa, za kilka lat będziecie mogli się cieszyć z takiego czasu, że doświadczyliście tylu medali Orkana Sochaczew z rzędu, chociaż oczywiście życzymy, żeby ta passa się nie kończyła.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
5: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność.

0: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Ruch intensywny w ulicy Warszawskiej, no zwłaszcza jeśli chodzi o te dwa największe skrzyżowania w Sochaczewie, czyli w okolicach Staszica i Traugutta, w okolicach Alei Sześciolecia, Piłsudskiego i Warszawskiej właśnie. Skoro już mowa o Traugutta, tutaj korek może się tworzyć w kierunku do skrzyżowania z ulicą Warszawską, a na Piłsudskiego też ruch jest intensywny. Zwolnijcie na pewno przy rondzie, przy wąskotorówce. Jeśli chcielibyście wyjechać z Głowackiego, no to tam trochę czasu stracicie. Z Olimpijskiej też wyjazd w Piłsudskiego może wam chwilę zająć. Podobnie na przykład wyjazd z Gawłowskiej w Płocką. W tym momencie tam ruch jest intensywny. A gdzie jeszcze ten ruch

0: jeśli chodzi o Sochaczew, jest duży w tym momencie. No na przykład Aleja 600-lecia, tutaj okolice skrzyżowania z Pokoju i Polną, supermarketu Trojanowskiej, Łąkowej, Młynarskiej, a więc objazd do Chodakowa. Aktualnie tamtą trasą możecie poruszać się płynnie, natomiast ruch jest intensywny. Na pewno się lekko zakorkuje także przed rondem w Kuznocinie, natomiast obwodnica większych kłopotów wam nie sprawia. Wylotówka w stronę Żyrardowa, tutaj też delikatny korek się może pojawić, ale jak już ten korek miniecie, no to do samego Żyrardowa bez większych kłopotów w tym momencie. 92 w kierunku Łowicza bez problemów, 92 w kierunku Warszawy bez kłopotów w tym momencie. Dopiero zwolnicie w Piorunowie, w Błoniu, w Ołtarzewie na skrzyżowaniach. 705 w stronę Brochowa, co jest na A, 705 w stronę Skierniewic z delikatnymi problemami w Nowej Suchej. Tam na sygnalizacji świetlnej po prostu chwilę poczekacie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
12: Reklama.

Ależ przebój. Reni już jest, kiedyś cię znajdę. A jeśli wyszukacie najbardziej aktualnych wiadomości z Saczewa i okolic, to te już za niecałe 9 minut punktualnie o 16. Nie przegapcie tego.

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
5: Na zegarach jest już prawie 16.
6: Sochaczewski ratusz w przygotowaniu do organizacji półkolonii to na początek. W tym serwisie o koncertowej i odmłodzonej teresińskiej nocy czerwcowej, a także o kolejnych małżeństwach z Sochaczewa, które przeżyły ze sobą 50 lat. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Tradycyjnie w wakacje Urząd Miasta organizuje półkolonie dla dzieci. Nabór zgłoszeń prowadzą szkolni pedagodzy. Tak jak w zeszłym roku odbędą się one w Trójce, ale oferta skierowana jest do wszystkich najmłodszych uczniów z terenu miasta. W sumie z oferty będzie mogło skorzystać 120 młodych osób. W programie wyjścia do kina, na basen, zajęcia plastyczne, ale także wyjazdy.
7: Mamy wycieczkę również całodniową kolejką wąskotorową do Tułowic. Tam będą gry i zabawy i oczywiście posiłek dla wszystkich dzieci. Kolejna wycieczka całodniowa to jest wycieczka do Strzyżewa. Tam będą zajęcia warsztatowe w domu pracy twórczej, zajęcia sensoryczno-muzyczne, integracyjne, gry terenowe, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne i no i oczywiście wspólny posiłek, tak? Już wtedy nie w szkole, tylko tam na wyjeździe. I kolejną wycieczką, czwartą wycieczką jest całodniowa wycieczka do Julinka. No ten Julinek to będziemy obserwować pogodę, jak będzie coś nie tak, będziemy zmieniać, bo wiem, że już na przykład w tamtym roku też była zmiana ze względu na warunki atmosferyczne.
6: Mówiła Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Urząd Miasta zapewnia uczestnikom półkolonii śniadania i obiady.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: Mamy Śpiewamy, warszawskie kombo taneczne, Blacha i Enej to artyści, którzy wystąpili podczas tegorocznej teresińskiej nocy czerwcowej. Już od samego początku imprezy na miejscu można było spotkać siedzących pod barierką młodych ludzi.
8: Wyglądacie, jakbyście czekali na jakiś występ, ale domyślam się, że nie chodzi o Mamy Śpiewamy.
9: Na Blachę czekamy.
8: Macie jakiś ulubiony utwór Blachy?
9: Nie, bez moich braci.
6: Mówiła nam młodzież z Szymanowa. Na miejscu rozmawialiśmy też z dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariuszem Cieśniewskim.
10: Młodzież sobie rezerwuje, siedzi przy barierkach, przy płotkach zaporowych i czeka na koncert Blachy. No jest to miłe. Miłe dla nas jako organizatorów, daje dużo do myślenia. Z siłą rzeczy my, organizatorzy, ja, starzejemy się. Trzeba zmienić formułę, otworzyć się bardziej na młodość. I tak będzie w kolejnych latach, na pewno.
6: Publiczność licznie zgromadziła się na koncercie Blachy, ale mieszkańcy tłumnie stawili się też na koncercie zespołu Enej.
11: Cześć.
12: Jak zdrowie, jak samopoczucie? Czego potrzeba do tego, żeby koncert był wyborny?
11: Zdrowie i samopoczucie idealne. Czego potrzeba? Znakomitej publiczności, a słuchać na backstage'u, że taka dzisiaj jest. Jedyne, co nas nie rozpieszcza, no nie chcę być tutaj takim marudą, ale no wybitnie duszno dzisiaj i gorąco, a chcemy na tej scenie też jeszcze dołożyć trochę energii i tego ciepła, więc no mam nadzieję, że to wszystko uda się dzisiaj tutaj dźwignąć, ale co, instrumenty gotowe, głosy rozgrzane, więc nie możemy się doczekać, jak wejdziemy na scenę.
6: Mówił wokalista Enej Piotr Sołoducha w rozmowie z Bartkiem Staniaszkiem. I zmieniamy temat. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochaczewie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. To szczególne odznaczenie nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je Anna i Ryszard Kawkowie, Marianna i Zdzisław Kowalscy, Krystyna i Karol Majkowie oraz Zofia i Tadeusz Wrzesińscy. Jubilatom życzymy kolejnych lat w zgodzie i miłości.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Wiadomość ekonomiczna, Bartek Staniaszek. Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii, którego przedstawiciele wiele razy już deklarowali, że w kraju tym nie ma prywatnych plaż. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki, ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został także lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: 5 minut po godzinie 16. Dla niektórych to już fajrant. No to pozdrawiamy tych, którzy mają po robocie i gramy. To pierwsi.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 94,9 i takie hiciory też dla Was. Gramy 20 minut po 16, słuchacie Radia Sochaczew. No i przypominajka o tym, że poznaliśmy już przecież harmonogram sochaczewskiego kina letniego. W tym sezonie będziemy oglądać filmy w trzech lokalizacjach. Na Placu Kościuszki, w Szkole Podstawowej nr 7, a także na Targowisku Miejskim. No i to najważniejsze pytanie, to co zostanie wyświetlone? To jeżeli chodzi o Plac Kościuszki, 27 dzień czerwca i 21.30, wtedy Pieprzyć Mickiewicza, część trzecia, 8 sierpnia o 21.00 Jak stracicie chłopaka w 10 dni, a 20 sierpnia o 21.00 F1. Szkoła Podstawowa nr 7, tam 18 lipca o 21.30 Cudowny Chłopak, no i Targowisko Miejskie, 11 dzień lipca i 21.30 Kogel Mogel, a 29 sierpnia o 21.00 z kolei Kalimatias, czyli Kogel Mogel 2, ta druga część. No i też to, co warto dodać, to że na Placu Kościuszki czekać będą darmowy popcorn, a także 200 leżaków. Jak wejdziecie na tusochaczew.pl, to tam też znajdziecie i szczegóły, jeżeli chodzi o sochaczewskie kino letnie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
9: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Co ostatnio jest istotnego, jeżeli chodzi o podróżowanie, to żeby klima była sprawna. Oj tak, przy tych temperaturach, które dają się nam we znaki, a szczególnie w korkach, bardzo przydatne, bo w niektórych miejscach no, będzie trzeba trochę dłużej postać. Kuznocin i tamtejsze rondo 50 z jednej i z drugiej strony. Tu tych samochodów mamy faktycznie sporo, ale też i przy rondzie żyrardowskim, także cierpliwość dla tych, którzy w tym rejonie no może zwyczajnie się przydać. Jadąc tu od Bielic, dojeżdżając do Krzyżówki, no kolejka jest dosyć spora. Podobnie jak rondo te w Wiskitkach, czyli przy A2, tu też od Żyrardowa jadąc, no sporo mamy tych samochodów, również dużo tych poruszających się na 92, ale to powrót ze stolicy. Ten może być kłopotliwy. W Ożarowie, Ołtarzewie i Błoniu tu ten przejazd jest utrudniony, ale też i powroty z Warszawy A2 na wysokości Pruszkowa no mogą nie należeć do tych najłatwiejszych. Podobnie jak przejazd przez Stare Babice i Bożęciny Duży na 580 i później Leszno, główne skrzyżowanie, tu też poczekacie na zmianę świateł, a dalej jadąc już w stronę Sochaczewa większych utrudnień napotkać nie powinniście. Podobnie jak patrząc na 92 od Łowicza i do Łowicza, tu kłopotów nie widać, czy tak samo na trasie 705 w stronę Skierniewic i od Skierniewic, tu też ten ruch w miarę płynnie, na Brochów tu też bez kłopotów, a wracając na 50 i Młodzieszyn dalej w stronę Wyszogrodu w jednym i drugim kierunku na tym odcinku, tu też nie widać, by coś niepokojącego się działo. Samo miasto, no to Łowicka, Gawłowska i Płocka, w tym rejonie tu może być ciaśniej i jadąc Płocką właśnie przez most w stronę Traugutta i Staszica, tak naprawdę w jednym i drugim kierunku tych samochodów więcej. Warszawska z 1 Maja i Żeromskiego, czy z Piłsudskiego i 600-lecia, no to tu to zagęszczenie o tej porze jest zdecydowanie większe. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, to jest ten moment, by do nas przekręcić szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

wysokie muzyczne loty zapewniła nam grupa Wilki. Bohema już za nami. 8 minut i będzie 17. Będą też wiadomości i co w Radiu Sochaczew? O tym między innymi, że synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Te szczegóły pojawią się już o pełnej. Muzycznie też będzie dobrze, zanim dobijemy do 17, bo już teraz Ace of Base, ich design, Katy Perry i Band-Aids także w waszych głośnikach. I to są te właśnie poważne muzyczne argumenty, by dać głośniej. Niezależnie gdzie jesteście i co robicie, niech ta najlepsza muza wam towarzyszy. No to proszę bardzo. No to gramy.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach dochodzi 17.
5: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
6: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
5: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy, najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
7: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
5: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
8: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
5: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
4: Bartek Staniaszek, czas na sport. Orlen Orkan Sochaczew z 6. medalem z rzędu. W sobotnim meczu o brąz nasi rugbyści ograli Lifestyle Catering RC Arkę Gdynia 45-29.
9: Dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła na dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce. Nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki.
4: Mówił kapitan Dawid Plichta.
10: Finał rządzi się swoimi prawami. Są nerwy, są emocje, mogą się pojawić błędy, więc baliśmy się troszkę, jak zawsze przed takim meczem. Tym bardziej się cieszę z wyniku 45-29. Pełna dominacja, ale też wielkie brawa dla gdyńskiej Arki.
4: Dodał prezes Robert Małolepszy.
11: My w Sochaczewie jak zawsze bierzemy to na 100% i dzisiaj to 100%, a nawet więcej było widać na boisku od pierwszej minuty, ale też na trybunach. Niesamowity doping, ale też przy takiej temperaturze, przy takiej też presji wygrać mecz, naprawdę wielki szacun dla chłopaków. Jako gospodarz miasta niebawale się cieszę, że możemy świętować.
4: Podsumował burmistrz Daniel Janiak. W finale Ekstraligi Rugby Aventa Pogoń Siedlce wygrała z Energa Ogniwem Sopot 15-13. Maciej Przybylski został nowym trenerem klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Co ciekawe, jeszcze 2 miesiące temu to Promek Nowasucha informował o pozyskaniu tego szkoleniowca w celu walki o utrzymanie. Plan niestety nie został zrealizowany, a strony poinformowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem. Dziś z usług doświadczonego trenera będzie korzystała sochaczewska ekipa, która w sezonie 2026-2027 zagra w płockiej klasie A. Za nami 25. Dzień Dziecka w Iłowie, który organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej wraz z partnerami. Atrakcji nie brakowało, a do gry przystąpili także młodzi piłkarze w ramach cyklu Iłów Cup 2026. W roczniku 2018 wygrał Pelikan Łowicz, drugi był Orkan Sochaczew, a trzecia Mazowia Słubice. W finale rocznika 2014 Unia Iłów pewnie pokonała Unię Boryszew 3-0. W kategorii rocznika 2016 walczyło aż 10 drużyn. Pierwsze miejsce wywalczyła Wisła Płock, drugie Stegny Wyszogród, a trzecie Chopin Sanniki. Siatkarze plażowi w sobotę rozpoczęli w Chodakowie zmagania w ramach cyklu Grand Prix. Inicjatorem tej pasjonującej rywalizacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zwycięzcami pierwszych zawodów w siatkówce plażowej zostali Mateusz Czerwiński i Bartek Słomiński, którzy w finale pokonali parę Maksymilian Taracha i Łukasz Grzyb 21-18. Kolejny turniej już 5 lipca.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
4: No są takie numery, które śmiało możemy nazwać tymi ponadczasowymi. I The Cranberries, i Dreams. Z pewnością właśnie do takich należy. 6 minut po godzinie 17:00 to moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew w poniedziałek, 22 czerwca. No i dziś się świętują Tomasz, Paulina i Paulin, ale też Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. To właśnie cała ekipa, która obchodzi swoje imieniny. Przesyłamy moc życzeń. No i gramy dla tych, którzy dziś się świętują. Proszę bardzo, to jest ten moment, by dać głośniej.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to co, pośpiewaliście sobie teraz razem z Męskim Graniem? To tegoroczna orkiestra na 2026. No i właśnie Męskie Granie już w nadchodzący weekend wystartuje na pełnej. W Żywcu oczywiście start i tam między innymi i ta orkiestra i wiele innych cudownych muzycznych projektów, które będą na scenie wybrzmiewały. Więc gorąco polecamy tym wszystkim, którzy są miłośnikami Męskiego Grania, a tym, którzy nieco bliżej chcieliby się pobawić, to w Radiu Sochaczew opcja ta dla tych, którzy to na przykład myślą o Młodzieszynie. Tak, bo do Młodzieszyna wracają fajfy, czyli potańcówki na dechach z kapelą na żywo. To już taka tradycja tego letniego okresu. No i bez zmian, jeżeli chodzi o lokalizację, no bo to teren przy Goku w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 25, to tam się będzie działo. No i te terminy, kiedy to będzie można wybrać się na młodzieszyńskie fajfy? 11 i 25 lipca, a także 8 i 22 sierpnia. To wtedy będzie można potupać nóżką w rytm tanecznych przebojów, o które zadba na przykład zespół Lorenz, który zagra na jednej z takich imprez. Także gorąco Wam polecamy i do tego tematu na pewno niejednokrotnie będziemy jeszcze wracać, przypominać o młodzieszyńskich fajfach bliżej ich terminów.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Bitrix wśród tych przebojów, które gramy dla Was w Radiu Sochaczew. A czy ten numer stanie się właśnie takim? No bo to ich pierwsza współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret nagrali wspólnie piosenkę. Później Ci opowiem, to właśnie jej tytuł, a singiel swoją premierę miał przed weekendem. Później Ci opowiem, to poruszająca opowieść o relacji dwojga ludzi, którzy zwątpili w swoje uczucie i pozwolili, by ich drogi się rozeszły. Dopiero rozłąka uświadamia bohaterom, jak ważni są dla siebie nawzajem. Piosenka porusza tematy tęsknoty, niedopowiedzianych słów oraz emocji, które często dojrzewają dopiero po stracie. To historia o drugich szansach i odnajdywaniu drogi do ukochanej osoby, mimo wcześniejszych błędów i życiowych przeciwności. To także zapowiedź albumu Dawida Kwiatkowskiego, czyli Południe, który ukaże się na jesieni. To co? Niech te emocje, o których przed chwilą sobie wspomnieliśmy, wylają się teraz z waszych głośników, bo taki też jest ten numer emocjonalny. Dawid Kwiatkowski i Margaret zupełnie premierowo już teraz w Radiu Sochaczew. Później Ci opowiem. Gramy.
1: To jest nowość w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Cry For You od September to za nami na 94,9, a przed nami punkt 18, kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew i będzie coś dla kierowców. Podowiemy się, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Na zegarach dochodzi 18.
4: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Myślenickiego i Limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek. Ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzonej i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
4: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: No jest gorąco, nie ma co oszukiwać. I w tych kolejnych dniach będzie podobnie, no upalnie, tak ten najbliższy czas się nam zapowiada z 30, a nawet i wartościami powyżej 30 szczebelka, bo tu synoptycy mówią o 35, może i 38 stopniach, więc no będzie trzeba po prostu jakoś radzić się sobie z tymi upałami. Nawodnienie to na pewno, to podstawa i też klimatyzatory no pójdą pełną mocą. To jest gwarantowane. No właśnie, bo sporo słońca i też mimo, że upalny, to bardzo pogodny ten czas. No tak to właśnie widzą synoptycy i cały ten tydzień zapowiada się nam z takimi wysokimi temperaturami.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Jest Kubula, to oznacza jedno, że za chwilę sobie pogadamy o tym wszystkim, co w lokalnym kinie. No właśnie, jeżeli jesteście ciekawi na przykład, jakie premiery pojawią się na dużym ekranie, to warto zostać z audycją Kinożercy, bo te szczegóły po 18. Łukasz Matusiak, cześć, cześć, witam ponownie.

0: out of luck.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Zdążyłeś tylko wejść do studia i muszę stwierdzić, że mnie z butów wystrzeliło, bym się właśnie rozwiązał.
3: No widzisz, ale działam nie tylko na kobiety.
2: Nie, mam nadzieję, że tak będzie właśnie działało to wszystko, co w kinie Odeon, bo audycja Kinożercy startuje.
3: Doskonale.
2: Tak, jak co poniedziałek i będziemy opowiadać o tym wszystkim, co właśnie w lokalnym kinie. No i już zapowiadałem na starcie godziny, że o premierach sobie powiemy. Kuba Milewski oczywiście w studiu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No to co? Co takiego fajnego w kinie Odeon z tych nowych rzeczy?
3: A co byś chciał?
2: No nie wiem, no coś, co mi podpowiada. Pasuje,
3: idą wakacje, no 26 czerwca, zaczynamy koniec roku szkolnego, upragniony, co dla co niektórych, ja bym się chyba zamienił i wrócił teraz do szkoły, zdecydowanie tak. No i co, Minionki i Straszydła przedpremierowo, okay. 26, 27, 28 czerwca, no to idealnie na zakończenie roku szkolnego wyjście w ramach prezentu do kina za pasek biało-czerwony albo za brak paska, żeby nie było innego, to do kina Minionki i Straszydła, czyli nowy rozdział uwielbianych Minionków.
2: Aha.
3: No i tym razem będzie to absurdalna i taka zuchwała historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, a następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły i spróbować ocalić planetę przed chaosem, które same wywołały. Ja widziałem zwiastun, naprawdę zapowiada się dobrze. Nigdy nie byłem fanem Minionków, do momentu aż nie obejrzałem ich.
2: Okej.
3: Okay. I to tak potem szło już...
2: Ale to chyba tak działa.
3: Tak działa, dokładnie.
2: Jeżeli chodzi o te żółte stworki.
3: Kurde, tam żółte stworki, nic nie gada.
2: I może bardzo jest sukces murowany i
3: potężne pieniądze. Są rewelacyjne, dokładnie.
2: Nie?
3: A ten zwiastun naprawdę mi się podobał. Jeszcze nie widziałem filmu. No więc polecam, na pewno się wybiorę.
2: No to co więcej?
3: Jedziemy dalej. Tak. Supergirl, Woman of Tomorrow, kobieta jutra, czyli przygody kuzynki Supermana, czyli Clarka Kenta, Kara Zol-El, Supergirl. Ona miała trochę podgórkę w życiu jednak, bo Clark Kent wychowywał się na Ziemi, a ona została na tej planecie, to kryptonit? Nie, kryptonit to ten był kamień, który im tam moce odbierał. Nie pamiętam tej planety, jak się nazywała, no ale nieważne. No i są to przygody jej, Supergirl łączy siły z nieoczywistym towarzyszem podczas międzygwiezdnej podróży pełnej zemsty i sprawiedliwości, gdy niespodziewany wróg uderzy zbyt blisko domu. No i to jest taki tytuł chyba dla młodzieży dobry. Fantastyka, wydaje mi się, że może nawiązać do Supermana, do tego hitu, tam chyba nie wiem, z 2015-17 roku. Nie pamiętam, kiedy wyszedł ostatni Superman.
2: No tak, ale jeszcze przez kogo był kręcony, to też jest istotne, bo tam kilka tych
3: kilka
2: się pojawiło.
3: Kilka, bo tam takie stare klasyki, to w ogóle tam to o tych już nie wspominam, ale ja nie pamiętam, bo tak, ja w ogóle nie byłem fanem.
2: Gdzie tam Henry Cavill grał, nie? Główną rolę, a później tak. był taki nowszy, który dosłownie w zeszłym roku, czy dwa lata temu wychodził, tak.
3: Łukasz jest, zapisał się na studia filmografia i teraz tak pięknie mówi, zaskakujesz mnie. Ja nie wiem, bo no tak jak mówię, jak coś mnie nie interesuje, to tak bardzo nie zgłębiam tematu, powiem szczerze. I Superman gdzieś nie jest tym bohaterem, jednak Batman. Batman
2: bliżej
3: kuruje,
2: ci do niego.
3: Dokładnie,
2: okay.
3: Tak. No i ostatnia premiera. Chłopiec na krańcu świata, to jest taka polska animacja, opowieść o wyprawie na mityczny koniec świata. Jest to opowieść taka o zrozumieniu drugiego człowieka. Edukacyjny wątek typowo, więc serdecznie zapraszam. To jeszcze tylko na koniec.
2: Dobrze.
3: Planetą Supermana jest Krypton, a kryptonit to ten
2: pierwiastek,
3: ten taki kamień, który odbierał moc. Dziękuję bardzo.
2: Dobrze, to za chwilę wracamy do Was z audycją Kinożercy i kolejną porcją jakże ważnej albo i bezużytecznej wiedzy. Bądźcie blisko.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Pograliśmy fajnie, to teraz sobie pogadamy i postawiliśmy kropkę niemalże przy Supergirl, Superwoman, no to Superman, no to ten ostatni ustaliliśmy rok 2025 i to w reżyserii Jamesa Gunna, o dziwo.
2: I wolimy Jamesa Gunna w wersji Strażników
1: Galaktyki, część
2: też
1: trzecia.
2: Ustaliliśmy. Oj, tak. Polecamy, każda jest dobra, ale chyba trójka...
1: No i
2: najlepsza.
1: Taka najbardziej wzruszająca
2: chyba
1: jednak. Tak, ale nie będziemy spoilerować, jeżeli ktoś nie oglądał, ale naprawdę warto sięgnąć, bo chyba cała seria Strażników z Galaktyki to jedna z lepszych rzeczy od Marvela.
2: I jak ktoś nie jest fanem, tak jak ja, a naprawdę obejrzy i uśmieje się i wzruszy, polecamy.
1: I jeszcze ten soundtrack.
2: No i tak.
1: Hity lat 90.
2: Dokładnie tak. Trochę jak w Stranger Things.
1: Trochę tak. I trochę rewelacje. Jak w Deadpoolu też chwilami.
2: Zgadza się. Dokładnie tak. Bardzo dobre kino. Polecamy. Superman 6,5 ocena, także dramatu nie ma, ale wybitne dzieło to nie było.
1: Dobrze. Przechodzimy to jakie do dzieła w kinie Odeon w takim razie?
2: No to History 5. No. I byłem.
1: I jak?
2: I byłem sam.
1: Aha.
2: I wejszłem na salę, wszedłem. No, było trochę dzieci, ale było też trochę osób w moim wieku.
1: Okay.
2: Natomiast bawiłem się doskonale, wyśmienicie, ale polecam tą bajkę, ponieważ naprawdę w rewelacyjny sposób pokazuje, jak elektronika tablet odrywa nas, to nie tylko dzieci, ale i dorosłych, od właśnie takich kontaktów międzyludzkich, personalnych. No, w świetny sposób pokazany przez pryzmat zabawek i dzieciaków. Rewelacyjne, fajne półtorej godziny w kinie. Polecam wszystkim, naprawdę. Zbliżają się wakacje, trochę więcej czasu. Można wyjść, bo oprócz tego, że bajka śmiechowa, to jeszcze z morałem. No, jest to taki top Disneya, bym powiedział. Naprawdę, pomimo, że lubię i może jestem trochę nieobiektywny, ale jak ona jest też zrealizowana od takiej strony wizualnej, no to szacunek. Myślę, że bajki inne producenci mogą się uczyć.
1: No to History 5 polecamy. Co polecamy jeszcze?
2: Polecamy jeszcze Backrooms. No rozbił bank. Ten horror, o którym mówiliśmy. Pełne sale. Nie spodziewałem się. Ale jak widać fenomen internetu, który gdzieś tam... Bo film jest na podstawie... Znaczy chłopak go stworzył. Kin Pixel. 16-latek stworzył serię takich internetowych filmów grozy. I na tej podstawie właśnie powstał film pełnometrażowy, który teraz możemy zobaczyć. No i 100 milionów razy w internecie. Jednak przekłada się na frekwencję w kinach, także gramy go, jeszcze mieliśmy go grać tylko przez tydzień, ale skoro jest zainteresowanie, więc dogrywamy, polecam serdecznie. No i Robin Hood, koniec legendy. No i tutaj tak ten film trochę przepadł, ale jeszcze od przyszłego poniedziałku do czwartku zapraszamy, gdyby ktoś chciał zapoznać się z nową wersją Robin Hooda. No to serdecznie
1: się Hugh Jackman,
2: zapraszam.
1: Tak, przypomnijmy.
2: Hugh Jackman, dokładnie. No to już Russell Crowe, Hugh Jackman i Kevin Costner w postaciach wcieleni w Robin Hooda.
1: Rozmawialiśmy,
2: same gwiazdy.
1: Tak, patrząc.
2: No. Ja te dwa poprzednie, czy w sensie ten z Kevinem jest rewelacyjny i bardzo dobry jest ten z Russellem Crowe, także polecam, można zrobić trylogię.
1: No to pytanie obejrzeć. Właśnie jak Hugh Jackman
2: wypada,
1: tak jest.
2: Ponoć Hugh Jackman jest rewelacyjny, tak? Natomiast poczytałem, ja nie widziałem filmu, więc czytałem tylko opinie krytyków. Że jakoś nie dowiózł. Nie wiem czemu.
1: Okej. Okay. No to trzeba się przekonać, wybierając się do kina i do tego was zachęcamy. A oprócz tego, co filmowo, to jeszcze będzie mocno koncertowo, ale o tym to powiemy sobie za chwilę, także bądźcie blisko z Radiem Sochaczew.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Obiecaliśmy, że będzie też trochę koncertowo w ramach audycji Kinożercy, no i właśnie cykl Kino na żywo. O nim teraz ze słów kilka Kuba Milewski, bo no chyba taka postać, której to, nie wiem, mocno przedstawiać raczej nie trzeba.
2: Nie trzeba, nie, chyba. No. Znaczy, myślę, że tak, jeden z trzech wielkich tenorów, no i to już powinno troszkę wszystkim
1: obok
2: raczej...
1: Obok naszej dwójki,
2: dokładnie tak. To jest na spięciu, było na spięciu, każdym z nas inna krew. Natomiast tak, no Placido Domingo, José Carreras i ten trzeci, czyli Luciano Pavarotti. Jesienią 2025 roku w Weronie, czyli w mieście Romea i Julii, tak. Zebrały się największe gwiazdy opery i popu, między innymi Andrea Bocelli czy Il Volo, którego koncert też był przecież w kinie. No i świętowali 90. urodziny Pavarottiego i powstał z tego wspaniały koncert, który właśnie będzie można już 28 czerwca o 14 punktualnie w samo południe obejrzeć w kinie Odeon, więc serdecznie zapraszam. Półtorej godziny świetnej zabawy. No, pan Luciano śpiewał od Nowego Jorku, od Metropolitan Opera po La Scalę, w Hyde Parku 100 tysięcy osób, no to jak Queen na słynnym koncercie na Wembley. Także no serdecznie polecam. Jak ktoś uwielbia muzykę klasyczną, którą on przybliżał nam w sposób taki przystępny i rewelacyjny, tak głosowo, no to serdecznie zapraszam, bo warto.
1: No dobrze, to 28 dzień tak czerwca, jest. W niedzielę przychodzicie o 14.
2: O 15.30 wychodzicie.
1: Tak, półtorej godzinki bez przerwy.
2: Bez przerwy.
1: Tak, i 90. urodziny Pavarottiego świętujecie właśnie w kinie Odeon.
2: Dokładnie tak, ale jeszcze, żeby sobie poświętować, to powiemy też, co już niebawem. Mhm. No i mam zaproszenie na zaproszenie. Świetny film, ale to zrobiłem, nie? Nawet Łukasz kiwnął głową, pokiwał z politowaniem. To jest remake.
1: Okay.
2: A zgadniesz jakiego filmu?
1: Zaproszenie.
2: Zaproszenie. Nieznajomi albo Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. W zasadzie to remake tego filmu, bo to my też zrobiliśmy remake.
1: Remake, tak.
2: Nieznajomych, więc to będzie trzecia wersja, trzecie podejście do tematu. No ale Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton i Olivia Wilde. Także oni zapraszają nas na kolację, w której nie zabraknie emocji, napięcia i relacji międzyludzkich. Także to może być ciekawy, fajny tytuł na lipcowe wieczory w kinie. Mhm. Serdecznie zapraszam. No a jeszcze co takiego, od 10 lipca wchodzi Disney i Vaiana, tylko fabularna.
1: Także czyli tak,
2: w formie filmowej.
1: Okay, tak, z animacji.
2: No Disney tak, to Disney tak lubi. No bo Vaiana niedawno była animacją, chyba w zeszłym roku, może nawet trochę wcześniej, mniej, z pół roku temu wchodziła Vaiana, tak mi się wydaje. Mhm. Animowana, ja byłem i była rewelacyjna, natomiast tutaj będzie fabularna. A nie, to był Lilo i Stitch, przepraszam, wróć, Lilo i Stitch. Ale to
1: tak,
2: oni...
1: Fabularyzowany, tak, Lilo tak. i Stitch, faktycznie. No.
2: Natomiast Vaiana będzie fabularna. No i zobaczymy, jak to się... Widziałem zwiastun, wygląda ciekawie. Także Dwayne Johnson między innymi na ekranie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie jestem fanem wszystkich...
1: animacji Disneya.
2: Znaczy, nie animacje, to bardzo lubię Disneya, aha, większość. Natomiast te filmy fabularne, nie zawsze to wychodzi. Tutaj daję cień szansy, ponieważ recenzje są dobre.
1: No to pozostaje tylko czekać, a kolejna audycja Kinożercy wróci do was już za tydzień. Kuba Milewski z Kina Odeon był z nami. Dzięki.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: można się pokołysać. Fan Factory za nami. Jeszcze przed pełną Sylwia Grzeszczak i Rihanna te damy się pojawią. A o 19:00 wiadomości. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera i te szczegóły pojawią się za moment. Bądźcie z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
2: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Na zegarach jest już 19:00, no to w Radiu Sochacz FM posłuchajmy wiadomości.
6: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów. Agnieszka Trajnowska, BIS. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
7: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
6: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
8: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
8: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
9: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
8: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
6: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
10: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
11: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
6: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Co w pogodzie, to na pewno upał. To zapowiadają nam synoptycy, że te wartości w tym tygodniu ponownie pod 30, a nawet i więcej, szczególnie w tej drugiej części tygodnia, no bo jutro do 25, w środę do 27, ale już od czwartku właśnie ta 30, patrząc na weekend, to ze sporym bonusem, bo nawet do 35, no i ten czas będzie pogodny, bardzo słoneczny.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Co dziś się można świętować? Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej oraz Światowy Dzień Lasu Deszczowego to te nietypowe, które znajdziemy w kalendarzu właśnie w poniedziałek 22 czerwca, a jutro, tak by Wam nie umknęło, przecież Dzień Ojca. My wracamy do tego dobrego grania i co na start tej godziny to Andrea i Time to Pray, ale też za chwilę coś się dla tych, którzy to w miniony weekend bawili się w Teresinie. No bo teresińska noc czerwcowa 2026 za nami, a tam gwiazdą wieczoru była grupa Enej i ta także się pojawi z numerem Lili i wiele innych przebojów, jak na przykład nowość od Bruno Marsa. Łukasz Matusiak, witam po 19.

0: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew i czego posłuchacie, to na przykład jeszcze w tej godzinie na 94,9 gość, czyli autorka Monika Hakowska, która to wypuszcza książkę za książką. W maju wydała obyczajówkę Miłość, wino i mój były, a z początkiem tego miesiąca ukazała się powieść Spotkajmy się na moście miłości. I właśnie o nich za chwilę sobie z pisarką porozmawiamy. Także zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Monika Hakowska jest naszym gościem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Będziemy sobie rozmawiać o ostatnich pozycjach, które w niedługim czasie się ukazały. Jedna z książek to Miłość, wino i mój były i tu premiera majowa, a czerwcowa z początkiem, jeśli się nie mylę, to Spotkajmy się na moście miłości. Wszystko się zgadza?
10: Wszystko się zgadza.
0: Dobrze, no to może zacznijmy właśnie od tej książki, która chwilę wcześniej wyszła, czyli Miłość, wino i mój były. Trochę to brzmi jak taka, no, mocno wakacyjna historia, taka na teraz.
10: To zgadza się, to generalnie jest właśnie taka historia, którą, może inaczej, w ogóle ja ją pisałam na urlopie, choć zimowym, okay, ale właśnie z myślą o urlopie letnim. Jak to w życiu bywa, jak się wyjeżdża z mężem na wakacje, nie zawsze człowiek jest w takim nastroju, żeby zawsze z tym mężem być w dobrym humorze, więc po prostu szybko przyszła mi na myśl właśnie taka powieść, którą idealnie mogłam wpisać w ten letni klimat.
0: No i właśnie, wszystko się dzieje w słonecznej Toskanii, skąd pomysł właśnie na takie tło dla całej tej historii?
10: Znaczy, dla mnie w ogóle to tło było wręcz oczywiste. Aha. Ja generalnie kocham Włochy. Toskania zawsze była takim punktem na mapie, który zawsze chciałam odwiedzić, do którego zawsze jeździłam i wyszłam po prostu z założenia, że czemu nie tam? Mhm.
0: No to jakbyśmy mogli tak chociaż odrobinkę uchylić rąbka tajemnicy, czego czytelnicy mogą się spodziewać, sięgając po tę książkę.
10: Zdecydowanie jest to komedia z takim lekko autoironicznym też wątkiem. Mhm. Jest to historia Eleny, kobiety po 30, bizneswoman, która myśli tylko o tym, żeby szybko wrócić do swojego męża, do domu po długiej delegacji. Natomiast otrzymuje jeszcze w drodze powrotnej maila z pozwem rozwodowym. Tak naprawdę Elena nie załamuje się. Pod wpływem swojej przyjaciółki zgadza się na wyjazd właśnie do Toskanii, gdzie planuje leczyć złamane serce, choć to serce może nie jest tyle złamane, co po prostu jest to tak poruszone tą sytuacją, że jak w ogóle do tego mogło dojść. Także w Toskanii czekają bardzo wiele takich bym powiedziała też abstrakcyjnych wydarzeń. Zresztą ja mam taką tendencję, że tworzę takie abstrakcyjne tło do różnych właśnie tych wydarzeń książkowych. I tak samo właśnie dzieje się w życiu Eleny.
0: No to zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po książkę. Będzie taką idealną pozycją ta obyczajówka, jeżeli chodzi o ten letni czas. No właśnie, bo lato wystartowało, wakacje za pasem, więc jak najbardziej warto sięgnąć. A kolejną pozycją jest Spotkajmy się na Moście Miłości. No tak. I właśnie tu co za historia z kolei?
10: Spotkajmy się na Moście Miłości to jest taka wzruszająca bardziej historia. To jest historia o przeznaczeniu, o tym, że tak naprawdę czas nie ma granic i że miłość, uczucia nie mają granic, że wszystko, co się w naszym życiu zdarza, może też być delikatnie takim elementem przeznaczenia, ale tak naprawdę nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc jeżeli coś do nas wraca, to znaczy, że miało wrócić, choć czasami po prostu to również dotyka nasze serce, tylko właśnie w ten inny sposób, czyli czasami po prostu poruszamy trudniejsze wątki i właśnie tak się dzieje nawet w tej historii. Ja tutaj też poruszyłam kwestię amnezji, utraconej miłości i to bardzo mocno wybrzmiewa przez całą książkę.
0: W ciągu zaledwie kilku tygodni ukazały się aż dwie pani książki. Jak wyglądały kulisy pracy nad nimi i czy one powstawały równolegle w takim razie?
10: W żadnym wypadku.
0: Aha.
10: Generalnie swoje książki zaczęłam pisać w 2023 roku. I wbrew pozorom, i wbrew temu, co się wydarzyło, czyli właśnie ta premiera Eleny, Miłość, Wino i Mój Były, była pierwszą premierą, natomiast została napisana, bym powiedziała, że w ostatnim czasie. Natomiast Spotkajmy się na Moście Miłości to jest moja druga w życiu napisana książka. I właśnie ona powstała w 2023 roku, więc już kawałek czasu minął.
0: Ale to było tak, że pani wracała do tej historii, czy ona była już napisana, tylko czekała na odpowiedni moment, czy to cały czas aż do tej pory było tak korygowane?
10: Ona już czekała.
0: Aha, czyli generalnie nie było tak, że a nie wiem, coś jeszcze może poprawię, bo jednak coś mi tam po przeczytaniu nie leży do końca.
10: To znaczy zawsze jest tak, że jak człowiek wraca po jakimś czasie do swojej historii, to zawsze się coś znajdzie do poprawienia. Aha. Natomiast wyszłam jakiś czas temu z założenia, że nie ma sensu wchodzić jeszcze raz do tej historii, bo człowiek mógłby tą historię przepisać po prostu na nowo. Więc staram się jednak nie wracać, tylko pisać, odkładać książkę, poprawiać jedynie to, co jest do poprawienia, natomiast już nie ingeruję w tekst.
0: Te postacie, które się pojawiają w tej książce, w jednej i w drugiej, czy, no nie wiem, któraś z bohaterek na przykład tych najnowszych właśnie powieści była dla pani trudniejsza do stworzenia, albo czy z którąś się pani bardziej utożsamia, czy też, no nie wiem, jakaś część siebie się też pojawia, jeżeli właśnie chodzi o te postaci?
10: To znaczy na pewno się bardziej utożsamiam z Eleną, ponieważ jest to kobieta właśnie po 30, już z jakimś dorobkiem też biznesowym, który ja też w swoim życiu gdzieś już zaliczyłam. I jest to na pewno bliższe mojej osobie. Natomiast to nie jest też tak, że ja staram się wszystko przemycić ze swojego życia do tych historii książkowych w żadnym razie. Bardziej jest tak, że coś mi podyktuje serce i po prostu potrzebuję to napisać. Tak chociażby właśnie było w przypadku Spotkajmy się na Moście Miłości, gdzie to właśnie wynikało z mojej potrzeby serca, z mojej potrzeby przekazania jeszcze jakichś innych wartości, które gdzieś krążyły w mojej głowie. Więc te wszystkie historie, które powstają spod mojej ręki, to jest tylko i wyłącznie z potrzeby mojego serca. O, może.
0: Czyli musi być też jakieś przesłanie. Z czymś ten czytelnik musi zostać, z jakąś puentą w takim razie?
10: Zdecydowanie. Wydaje mi się zresztą, że ciężko jest napisać książkę bez jakiegoś przesłania. Jeżeli nie mamy takiej myśli, która nas kieruje, żeby książkę napisać, to ta książka ewidentnie daje ten wyraz, że czegoś jej brakuje. Ja mam nadzieję, że moje czytelniczki akurat odnajdują w tych książkach jakiś delikatny chociaż akcent tego przesłania. Wydaje mi się, że tak jest. I mam nadzieję, że w dalszym ciągu też tak to będzie wyglądało i że nie stracę tej iskry do pisania właśnie z tym przekazem.
0: Czytelniczki padło, a czytelnicy, czy panowie też znajdują się wśród tych, którzy sięgają? No bo właśnie takie powieści obyczajowe, gdzieś związane z taką nutką jakiegoś romansu też powiedzmy, to zazwyczaj jednak w stronę pań, ale czy też się, nie wiem, no zdarzają panowie, którzy wracają z feedbackiem, jeżeli chodzi o te książki, które pani napisała?
10: Zdarzają się. Zdarzają się mężczyźni, którzy po prostu lubią też się trochę zagłębić w takie historie. Szczególnie, że też wydaje mi się, że nie można tak wszystkich od razu do jednego worka wrzucić, że mężczyźni to będą czytać kryminały, dajmy na to, a kobiety będą czytać tylko obyczajówki i romanse. Bo ja też osobiście uwielbiam czytać kryminały i thrillery i wydaje mi się, że akurat

0: taki właśnie tryb pracy, że najpierw wyobrażam sobie w głowie jakąś konkretną scenę, która z automatu buduje mi tło, buduje mi tak właśnie główne postacie głównych bohaterów. Natomiast drugoplanowi bohaterowie pojawiają się w trakcie. I to jest, gdybym powiedziała, że taka naturalna chyba też kolej rzeczy, bo czasami te wątki, które gdzieś tam na samym początku sobie autor wymyśli i ułoży misternie w głowie, bardzo często po prostu bardzo szybko się zmieniają. Więc wymaga to wprowadzenia nowych postaci. Natomiast te główne postacie w moim przypadku po prostu powstają od razu razem z tym właśnie pierwszym głównym tłem, z którego startuję.
1: To ja zapytam już tak na podsumowanie, no bo mamy dwie książki, które w niedługim czasie się pojawiły. Czy po premierze tych dwóch w takim razie coś nowego się kroi? Czy pracuje już pani nad kolejną książką i czego czytelnicy właśnie mogą się spodziewać?
0: No właśnie się szykuje do kolejnej premiery, czyli kolejna premiera, która będzie nadchodziła prawdopodobnie we wrześniu. A po niej będzie jeszcze jedna premiera mojej pierwszej w życiu napisanej książki, która się odbędzie w październiku. I tak jestem w trakcie pisania kolejnej, więc mam nadzieję, że moje czytelniczki będą sięgały po mnie często i nie znudzą się jednocześnie, bo akurat ten cały cykl, który teraz się wydarzył, to jest taka przypadkowa, że to wszystko dzieje się tak szybko. Ale tak też się musiało zadziać. Dużo tych książek leżało, czekało na swoją kolej. Teraz przyszedł ich czas.
1: No to właśnie, dlaczego, jakbyśmy mieli patrzeć na pewną chronologię wydarzeń, czyli napisanie książki od tej pierwszej do ostatniej, to dlaczego to wygląda tak, że ten proces wydawniczy, no właśnie nie jest chronologiczny, czyli część zostaje w szufladzie, a kolejne pozycje, które później były pisane, wychodzą wcześniej? Czy to jest, wymóg wydawnictwa, czy jak właśnie?
0: To znaczy, czy wydawnictwa, to też w zależności od tego, od którego momentu się startuje, dlatego że są książki, które przykują oko wydawnictwa w danym momencie na konkretny sezon. I wiadomo, że taka książka wtedy wystartuje szybciej. Natomiast są książki, które gdzieś tam też są układane w kalendarzu przez wydawnictwo i z tym się musimy liczyć jako autorzy, że te książki nie wydarzą się miesiąc po miesiącu, tylko jednak potrzeba trochę czasu, żeby te książki też wydać. Natomiast tak, to w dużej części jest to zależne od wydawnictwa, ale mimo wszystko też autor tymi książkami dysponuje, wysyłając je do wydawnictwa. I ja również swoje książki, nawet te pierwsze właśnie napisane, wysyłałam trochę później.
1: No to jako podsumowanie, to dlaczego warto sięgnąć po pozycję Miłość, Wino i Mój Były, a także po ostatnią książkę Spotkajmy się na Moście Miłości?
0: Dlatego, że właśnie w różnym czasie potrzebujemy różnych emocji i wydaje mi się, że jeżeli potrzebujemy troszeczkę się oderwać od tego, co na co dzień, to warto sięgnąć po Miłość, Wino i Mój Były. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje się troszeczkę tak otulić, usiąść, poświęcić czas tylko i wyłącznie sobie, to warto wtedy po prostu usiąść tam z książką, Spotkajmy się na Moście Miłości i poświęcić sobie troszeczkę więcej czasu i uwagi.
1: I poznać historię Bruna i Amber.
0: Dokładnie.
1: No to do tego zachęcamy. Ja pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Monika Chakowska była naszym gościem. Pozdrawiam.
0: Dziękuję. Pozdrawiam.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

jeszcze przed pełną Radiusa HF przemycimy wam muzyczne ciekawostki odnośnie 22 dnia czerwca. W 53 urodziła się Cyndi Lauper, w 77 z kolei Halina Młynkowa. 10 lat później, w 87 swój czwarty krążek wydała grupa Marillion, a w 2008 grupa Coldplay zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy singlem Viva La Vida. Za chwilę 20, za chwilę też wiadomości te z kraju i świata. Koniecznie bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Na zegarach jest już 20.
4: Burze w części kraju są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
5: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
4: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
6: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
4: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
7: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
8: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
4: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
1: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
11: Bartek Staniaszek, czas na sport. Orlen Orkan Sochaczew z 6. medalem z rzędu. W sobotnim meczu o brąz nasi rugbyści ograli Lifestyle Catering RC Arkę Gdynia 45-29.
12: Dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła nam dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce, nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki.
11: mówił kapitan Dawid Plichta.
13: Finał rządzi się swoimi prawami. Są nerwy, są emocje, mogą się pojawić błędy, więc baliśmy się troszkę, jak zawsze przed takim meczem. Tym bardziej się cieszę z wyniku 45-29. Pełna dominacja, ale też wielkie brawa dla gdyńskiej Arki.
11: Dodał prezes Robert Małolepszy.
14: My w Sokaczewie jak zawsze bierzemy to na 100% i dzisiaj to 100%, a nawet więcej było widać na boisku od pierwszej minuty, ale też na trybunach. Niesamowity doping, ale też przy takiej temperaturze, przy takiej też presji wygrać mecz, naprawdę wielki szacun dla chłopaków. Jako gospodarz miasta niebawale się cieszę, że możemy świętować.
11: Podsumował burmistrz Daniel Janiak. W finale Ekstraligi Rugby Aventa Pogoń Siedlce wygrała z Energa Ogniwem Sopot 15-13. Maciej Przybylski został nowym trenerem klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Co ciekawe, jeszcze 2 miesiące temu to Promek Nowasucha informował o pozyskaniu tego szkoleniowca w celu walki o utrzymanie. Plan niestety nie został zrealizowany, a strony poinformowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem. Dziś z usług doświadczonego trenera będzie korzystała sochaczewska ekipa, która w sezonie 2026-2027 zagra w płockiej klasie A. Za nami 25. Dzień Dziecka w Iłowie, który organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej wraz z partnerami. Atrakcji nie brakowało, a do gry przystąpili także młodzi piłkarze w ramach cyklu Iłów Cup 2026. W roczniku 2018 wygrał Pelikan Łowicz, drugi był Orkan Sochaczew, a trzecia Mazowia Słubice. W finale rocznika 2014 Unia Iłów pewnie pokonała Unię Boryszew 3-0. W kategorii rocznika 2016 walczyło aż 10 drużyn. Pierwsze miejsce wywalczyła Wisła Płock, drugie Stegny Wyszogród, a trzecie Chopin Sanniki. Siatkarze plażowi w sobotę rozpoczęli w Chodakowie zmagania w ramach cyklu Grand Prix. Inicjatorem tej pasjonującej rywalizacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zwycięzcami pierwszych zawodów w siatkówce plażowej zostali Mateusz Czerwiński i Bartek Słomiński, którzy w finale pokonali parę Maksymilian Taracha i Łukasz Grzyb 21-18. Kolejny turniej już 5 lipca.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
1: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Jak to zagra po 20? No to Erika i I Don't Know na start tej godziny. Za chwilę nowy Teddy Swims, ale też Kaja i Daria czekają w kolejce. Moja i twoja muzyka na 94,9 i te poważne muzyczne argumenty, by dać się głośniej. Wracamy do tego, co najlepsze. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie.

Już w najbliższą sobotę 27 czerwca na Podzamczu rozpocznie się bieg cichociemnych. I tak w telegraficznym skrócie, to do pokonania będą trasy o długości 5, 10 i 14 km. Równolegle odbędą się także biegi dziecięce. Ale więcej o tej imprezie, jej 13 już edycji, opowie Sławomir Cypel, bo powtórkowo wrócimy do porannej rozmowy na 94,9. Bądźcie blisko z Radiem Sochaczew.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: Gościem dnia Radia Sochaczew jest Sławomir Cypel, organizator biegu cichociemnych. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: 13. edycja w tym roku. Cóż to za bieg, jaki jest jego charakter, no i jaki jest cel biegu?
3: Cel. A to mnie pan redaktor zaskoczył. Cel, jak ja sobie stawiam zawsze, to, żeby ludzie się dobrze bawili, ale żeby też tak jakoś w tle dostrzegli, że jest to dedykowane pamięci żołnierzy cichociemnych, formacji żołnierzy AK, żeby ta historia jednak coś tam kiełkowała, bo jak już mówiłem wielokroć, staram się młodym, szczególnie młodym, zaszczepiać tą wiedzę, że my mieliśmy tak chwalebne karty historii, jak mało który naród w Europie.
2: Dlatego ten teren, dlatego takie wyzwanie, a nie po prostu zwykły bieg uliczny, za prosto by było?
3: Myślę, że tak. No tutaj może coś o powstaniu i pomyślę na to, żeby to zadziałało. Wraz z bratem oraz członkami naszego klubu wielokrotnie startowaliśmy w biegu Katorżnika. To jest organizowane przez między innymi wojsko w Lublińcu, a dokładnie w koło jeziora Kokotek. Bieg bardzo trudny. No ten bieg Katorżnika nie jest taki, że tak powiem, przysłowiowy, tylko naprawdę to tam się można upodlić totalnie. Długi dystans, bo najkrótszy w historii to był chyba 9, a standardem jest jakieś takie 14. Raz nas tak dorżnęli, to było 18. Reasumując, biegu już tego nie ma, ale to było coś, co nas zainspirowało, żeby tutaj zrobić bieg przełajowy. I w pierwszej chwili mieliśmy, no tak sztampą pojechać bieg Dragona, ale mój dobry przyjaciel Marek Kulesza, był prezes Polskiego Stowarzyszenia Cichociemnych. I on mnie zainspirował tą historią. No i tak się stało. No cóż, mieliśmy ogromny zaszczyt chyba trzeciej edycji gościć tutaj ostatniego wówczas żyjącego żołnierza cichociemnego, pana Tarnackiego, który tutaj został zrzucony, który brał udział w powstaniu warszawskim, etc. No niestety w wieku 99 lat już pan Tarnacki odszedł. No ale mamy nagrane pozdrowienia, które od niego, które będziemy puszczali po kres dni moich, tak? Na naszym biegu. No cudowny człowiek, to jest w ogóle historia, którą warto przeczytać. No i tak się stało, że ten bieg jest dzięki współpracy z władzami miasta, której bardzo dziękuję. Już jest 13. jego edycja.
2: Fantastyczne jest to, że właśnie to jest takie ciekawe przemycanie historii i też oczywiście dołączam się do tego. Miejmy nadzieję, że w tych uczestnikach, zwłaszcza tych młodszych, co nieco zostanie z tych przekazów. No i bardzo dobra informacja dla tych najmłodszych mieszkańców Sochaczewa, którzy biorą udział w wydarzeniu. Jak to jest z ich startem?
3: No dokładnie. Mamy ogromną przyjemność gościć najmłodsze dzieciaczki. To jest kategoria 8-10, 11-12 i 13-15. Pierwszy bieg dedykowany jest właśnie kategorii 8-10, 11-12. Zaczyna on się o godzinie 9, a dla nas starszaków o 9.30. Ci, którzy mają powyżej 15 roku życia, już biegną na dystans 5 kilometrów. Ja się chyba najlepiej bawię właśnie przy tych żuczkach małych, no bo 8-latek nieraz musi być, jak jest niezbyt dużego wzrostu, to musi być pod kuratelą rodzica, no bo jak wpadnie w to błoto nasze nadbzużańskie, no to i zdarzały się przypadki skutecznego utknięcia.
2: To jeszcze zapytam o sam udział, ponieważ no za sprawą burmistrza także mamy tutaj bardzo ważną i dobrą informację dla tych, którzy startują.
3: Tak. No te dzieci, które się zgłosiły w tych biegach, są z Sochaczewa, mają ogromną przyjemność uczestniczenia za darmo, dzięki dofinansowaniu pana Daniela Kamila Janiaka. Notabene będąc przy tej osobie, chciałem bardzo uprzejmie podziękować za patronat honorowy, który burmistrz miasta Sochaczewa objął nasze zawody. Ponadto mamy też patronat pana posła na Sejm Macieja Małeckiego, który wspiera nas od samego początku, oraz marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika.
2: Żebym się nie pomylił, czy poseł Maciej Małecki brał udział w wydarzeniu, biegu?
3: Tak, brał. Brał udział również były pan burmistrz, pan Osiecki, brał pan Małecki. No tutaj no, przez tyle lat to są tysiące osób, które brały udział w naszym biegu.
2: Czyli samorządowcy są mile widziani na starcie.
3: Oczywiście, będę im kibicował, biegł koło nich i ich fotografował.
2: Okej, to jeszcze jedna sprawa związana z samym udziałem tych może starszych, silniejszych, ponieważ to także wzbudza i moje zainteresowanie i podejrzewam wielu śledzących wyniki. Jest taka kategoria służby mundurowe i w ogóle różnego rodzaju służby. Tam czasy na tym największym dystansie to naprawdę są niezłe, biorąc pod uwagę nawet porównywalne z amatorami, którzy biegną na piątkę.
3: Tak.
2: Czemu właśnie tam jest takie tempo? Cóż to za ludzie tam startują?
3: O, to są cyborgi, mutanci, użyłbym takich sformułowań, bo to, co oni wykręcają, to jest nieludzkie. Jak do tej pory, zawsze co roku mieliśmy przyjemność gościć na tym biegu 14, które czasami bywało, że jest nawet 16 kilometrów, śmietankę, elitę. Mamy oddzielnie kategorie dla służb mundurowych, oddzielnie dla wojska, oddzielnie dla straży. No i tutaj przyjeżdżają mega kozacy, którzy no, tną w takim tempie, że ja po płaskim tak nie biegnę, jak oni pokonują te przeszkody. Przecież tu jest masa tych podbiegów, zbiegów, błota. No, młodzi, pełni energii, testosteronu, są niepokonani. Ale kobiety też. No naprawdę, to co one wyrabiały nieraz, te dziewczyny, jak one są silne, jak one są wyżyłowane, wow.
2: Kiedyś usłyszałem właśnie od jednego z uczestników, też żołnierza, powiedział, że sama przyjemność, bzura, piękna okoliczność i nie trzeba w mundurze i z plecakiem biec, więc to też o czymś świadczy.
3: Tak, bo są takie biegi, jak na przykład bieg nóż komandosa, bieg komandosa i tak dalej, gdzie jest dedykowany tylko i wyłącznie służbom mundurowym, ale tam jest obostrzenie, tak jak pan redaktor był uprzejmy nadmienić, muszą biec w wojskowych butach plus w umundurowaniu, czasami z plecakiem, a to już jest wyższy poziom trudności.
2: A tak pozostając w tematyce biegów, bo ty i Piotr często startowaliście w tego typu różnych akcjach, selekcja i tego typu biegi zadania właściwie, nie tylko biegowe, nie korciły?
3: Selekcja to już nie jest bajka. No z dumą, nie mogę podać nazwisk, ale dwoje wychowanków, bo to jest dziewczyna i chłopak, przeszli selekcję do Gromu i aktualnie są nie tam w służbach logistycznych, tylko są operatorami Gromu. Pozdrawiam ich obydwoje, jeżeli kiedyś będą słuchali tego radia, będą słuchacze, bo są słuchaczowianie, to wielki szacun. Oni przeszli najtrudniejszą selekcję do wojsk specjalnych i to jeszcze gwoli informacji państwa. Jest najpierw selekcja i jak już to zdadzą, a nieliczni dotrwają do końca, to później jest jeszcze rok szkolenia, gdzie są na cenzurowanym. I tam jest tylko tak, możliwość jednego niezaliczenia czegoś, druga wpadka eliminuje. A oni to wszystko przeszli.
2: No i tutaj do zadań fizycznych polegających na totalnym zmęczeniu dochodzą jeszcze różnego rodzaju sprawdziany pamięciowe, wybudzanie w ogóle. To w wolnej chwili zachęcam wszystkich, żeby sobie poczytali, cóż to za egzaminy są.
3: Tak, i pan... teraz to on jest w stopniu majora KUPS rezerwy, na którego w Centrum Szkolenia Specjalnego wraz z bratem mieliśmy przyjemność korzystać z jego szkoleń, jak i u pana doktora Andrzeja Bryla, wznawia w tym roku selekcję.
2: Tak, tak.
3: Tam było chyba przez kilkanaście lat robił selekcję, później była przerwa i teraz wraca do tego projektu. Wszystkim młodym, gniewnym, silnym polecam.
2: Bardzo ciekawe wyzwanie. Jeszcze jedna sprawa związana z planem na ten najbliższy weekend. Co nas dokładnie czeka, czyli te godziny startów tych długich kategorii?
3: Więc tak, ci, którzy chcą obejrzeć te nasze zmagania, zapraszam już od godziny 10. To jest ten najdłuższy bieg. Start biegu głównego będzie miał miejsce na ulicy Podzamcze. Jest

0: uda, które pulsują tak, że jak człowiek się zatrzyma, to nie wiadomo, czy ruszy dalej.
1: Zacytuję tutaj pana burmistrza Osieckiego, który po ukończeniu biegu stwierdził: panie Sławku, nie zdawałem sobie sprawy, że Sochaczew jest tak górzysty. Tutaj szacun dla mojego brata, który wraz z naszymi zawodnikami wytycza tą trasę już od kilku tygodni. To jest, drodzy państwo, około 15 kilometrów w otaśmowania trasy wzdłuż Bzury i jej linią brzegową. A tutaj mamy tak wysoką skarpę w okolicach właśnie na wysokości Liceum, Kircholu, gdzie naprawdę dożynamy tych ludzi i nogi niektórym wręcz stają, co powiedział pan redaktor, który był uczestnikiem naszego biegu.
0: Tak, i jeszcze jedna ważna sprawa, będzie gorąco, prognozy są no takie mocne. Bzura troszeczkę schłodzi oczywiście, ale rozumiem, że apel do zawodników także może być konkretny, związany i z nawodnieniem, i z uważaniem na siebie, i ze słuchaniem tego organizmu, prawda? Bo tutaj przy takim wysiłku nie ma żartów.
1: No cóż, raz mieliśmy edycję we wrześniu i wtedy sytuacja była diametralnie inna i były dwie osoby z hipotermią odwiezione do szpitala. Natomiast analogicznie do tego terminu to są osoby z udarem cieplnym i to się zdarza. I ku przestrodze powiem, że kiedyś ściągnięto mnie na trasę, pominę nazwisko i imię, to jest były mój zawodnik, a aktualnie strażak i no w ogóle wyczynowiec. Właśnie nie nawodnił się, poszedł w trupa na tej rozbiegówce, te pierwsze 2 kilometry i mniej więcej na piątce mnie wezwano, bo dostał udaru termicznego, totalnie chłopak odjechał, ściągnąłem oczywiście nasze zabezpieczenie, ogarnęli go, odwieźli, ale no nie można lekceważyć, nawadniać się raz, a przed, w trakcie też będzie wodopój, ale co najistotniejsze, mierz siły na zamiary, to nie jest tak, że ja sobie wyjdę i przebiegnę. Ci, którzy chcą się dobrze bawić, to zapraszam na ten ostatni bieg, tak, na piątkę o godzinie 14. I to jest czysta rekreacja, tam może, nie skłamię jak powiem, że może 30 osób biegnie na wynik, a cała reszta chce to pokonać, zrobić sobie dobry dzień i się dobrze bawić.
0: No to widzimy się w takim razie na starcie. Zawodnikom będziemy kibicować i ja bardzo dziękuję za rozmowę i tak z perspektywy organizatora, jeszcze jakiś apel do kibiców? I zawodników?
1: Tak jest, jak zwykle chcecie popatrzeć, pokibicować, zapraszam na bulwary, zapraszam tutaj, gdzie był stary drewniany most, czyli zejście nad samą Bzurę, koło Państwowej Straży Pożarnej. No sam start jest dość emocjonujący, bo zawsze lubię, jak ta watacha tych głodnych zwycięstwa ludzi rusza. Większość trasy niestety jest w błocie i w rzece. No to są chyba jedyna alternatywa, to skorzystać z kajaka.
0: W takim razie kajakowanie też polecamy. Zawsze wtedy będzie więcej oczu skupionych na zawodnikach, co by żaden przypadkiem poza tasiemką się nie poruszał.
1: Co z przykrością stwierdzam, miewało miejsce i były dyskwalifikacje, bo ludzie oszukują.
0: Ale wydarzenie prima sort polecam każdemu. Naprawdę warto spróbować i będę zawodnikom kibicował. Bardzo dziękuję. Sławomir Cypel, organizator biegu Cichociemnych.
1: A ja bardzo dziękuję panu redaktorowi i bardzo dziękuję Radiu Sochaczew, który od początku naszego biegu cały czas wspiera nas jako patron medialny.
0: Dzięki wielkie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: Gramy, gramy i za chwilę dalej wam pogramy, ale wcześniej w Radiu Sochaczew o teresińskiej nocy czerwcowej, no bo ta przeszła już do historii. Doskonała wręcz upalna pogoda i liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów spowodowały, że plac rekreacyjny przy Alei Dwudziestolecia wypełnił się wieloma osobami tradycyjnie w różnym wieku. Tak można właśnie przeczytać na tusochaczew.pl. No i nie zabrakło oczywiście koncertów, a między innymi wystąpili raper Blacha 2115 oraz zespół NA, który to przy okazji nagrał wam parę ciepłych słów.
1: Serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Pięknych wakacji, mnóstwo słońca, pięknych wyjazdów odpoczynku i cóż, do zobaczenia na koncertach zespołu NA. Pa, pa.
0: Mówił lider kapeli Piotr Sołoducha. No to do zobaczenia na trasie z grupą NA, a my poszczegóły sobotniej imprezy, czyli teresińskiej nocy czerwcowej 2026 odsyłamy na tusochaczew.pl. Na portalu jest więcej.
2: Moja i twoja muzyka.

mądrość na dziś. Przysłowie z kalendarza na poniedziałek, 22 dzień czerwca, gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. A propos pogody, no to jutro możemy spodziewać się nawet 25 stopni i ma być sporo słońca i zresztą cały ten tydzień będzie pogodny i ciepły, a nawet bardzo ciepły, bo 30 i to ze sporym bonusem, tak prognozują nam synoptycy. 21 za chwilę, no to ja wam życzę udanego poniedziałkowego wieczoru. Trzymajcie się, cześć!

Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Reklama.